перегляд тижня порталу LemFM. Скарпат до нью-йоркського Карнегі Холл. Автор допису Северіан Косовський. Прийшов час, щоби іще раз вказати великість музичної культури карпатських русинів. Хоч в минулості русинська мелодія звучала в різних, це не менше експонуваних місцях, то концерт, що відбувся 27 мая 2026 року в Нью-Йорку, перейде до історії як подія о винятковому значенню. Не лим за то, що програм події засвідчив о їй барс високом рівні, але й за справом реченого місця Карнегі Холл, нью-йоркської концертової галі, єдної з найбільше престижних в освіті, знаної з барс доброї акустики. Перший раз ту. Заповіданий в еміграційних кругах, як дашто виняткове, істо, по слові до його учасників, таким ся вкарав. В єдним місце, у єдним часі, запрезентувано лемківську, а тіж ширше, карпаторусинську музику. Артисти, що в тот день прийшли на Манхаттан, представили сакральну і народну музику, майстерно обрамлену класичними творами. Організаторами того виняткового концерту були Фундація Арс Актива на чолі з доктором Маріушом Мончаком та Лемко Союз, The Lemko Association, котрому председує доктор Богдан Горбал. Вечір вели доктор Карен Услин, сопранистка і музиколожка, та діакон Давид Дутканич, композитор. Вхід русинської музики чи ширше культури на єдну з найважніших сцен світа був важним пунктом не лише для еміграційних кругів русинів, лемків, але так само для цілого русинського світа. Добрі задумани і різнорідний програм, представлений професійними артистами, створив атмосферу захоплення, зворушення і ностальгії. Кидже музика таку має мати тіж чіл, викликувати порушаючі емоції. А кид іде о русинські твори, їх генеза часто доводить до слез і вертання до того, що уж ніколи не верне. Особливе враження в час концерту зробив твір Норберта Палея, в котрим автор просить карпатські ріки о емоційну підпору духа для вигнаних з рідної землі. По концерті всі виконавці вийшли на сцену, а оваціям настоячі і подякам не було кінця. На події учасні були Віктор Чігецький, віцеконсул Польської Республіки в Нью-Йорку, Маркус Гурега, culture officer Словацького консулату, та доктор Богдан Горбал, президент Лемко Союза. Твори писані на тот ден. Маріуш Мончак, що посвятив ся зорганізуванню концерту на даному звідання о тото, що було найважнішим пунктом програму, повів, то 6 нових композицій, написаних спеціально на тоту нагоду творцями з 5 держав – Польщі, З'єднаних Штатів Америки, Канади, Арменії і України. Така географічна різнорідність довкола єдного культурного дідицтва сама в собі є знаменним артистичним жестом. Серед нових композицій, о котрих споминав Мончак, є твір од авторки лемківської опери «Голос» Дарії Кузяк. На нью-йоркський концерт створила твір «Вечер була дівка». Композиція нав'язує до традиції лемківського весіла, де молода не співала сама, а її голос заступали дружки. Авторка оперла ся на архівальних награннях лемківських весільних співанок і обрядів, награних оркестром Штефана Шкимби в Нью-Йорку в 1928 році. Дальшим композицією був твір од Давида Дутканича, лемка з першого покоління народженого в Америці. Представив твір «Taler of Trenos» «Four String Quintet». Музичне упам'ятнення жертв концентраційного лагеру в Талерхофі, де страждали русини. Ксенія Стеценко, українська композиторка з Філадельфії, написала твір «Був такий сон» до слів Петра Трохановського. Композиція перепліта споминок о Карпатах з атмосферою далекого сну. Джон Саркісіан, композитор армянського походження, представив світову прем'єру «Echoes of the Highlanders». Твір оснований є на автентичних карпаторусинських мелодіях з початку ХХ століття і показує єдин день з життя гірського села. Серед американських прем'єр, написаних на тот ден, знайшовся твір Норберта Палея під наголовком «Плачте ріки за нас, кід ми не можемо». Короткий, але глибоко зворушаючий твір, присвячений долі лемків по примусових переселіннях. Чути в ним воєтливість, знепокоєння, біл та тугу. Американським прем'єром був тіж твір от Кшиштофа Неговського «Карпатіан концертіно» на фортепіан і смиковий квінтет, стилізований є на карпатських мелодіях погранича Польщі і України. Концерт окрашений рангом. Перша частина концерту була посвячена сакральній і народній музиці русинів. Хор Бортинського під дирекцією Ніколаса Тимко виконав 4 твори. «Под твою милост» – «Кол славен» Дмитрія Бортинського, «Хвалите» в аранжації Олександра Архангельського та «Іже Хіровими».
trio rodiny Kormanek z Oriabeny na Słowacji, jakie nagrywają dla słowackiego radia i telewizji, zaprezentowało narodne śpiewanki w ich rytnym oriabeńskim dialekcie. Kwartet Prostopinie zaprezentował liturgiczne hymny Medzynyma Otcze Nasz w tradycji prostego śpiewu, ta fragment paschalnej jutrenni. Pierwszą część koncertu zawierzyły twory Kraju Mi Petra Trochanowskiego ta Karpacka Rapsodia Mirosława Skoryka w wykonaniu Mariusza Mączaka i Nikolasa Kaponiasa. W drugiej części prozwuczały twory Beli Bartoka, Try Rusyńskie Dua ta Wieczer w Seli. Twir Paleja zahrali huszlar Mariusz Mączak, pianista Nikolas Kaponias i saksofonista Andrew Kos. Twir Daryi Kuziak wykonali solo huszli Mariusz Mączak wraz z ensemble Wiadrina, a sam ensemble zahrał też Johna Sarkisiana. Był taki son, wykonał tenor rusyńskiego pochodzenia Andrew Skitko z ensemble Wiadrina. Newyorski koncert rusyńskiej muzyki prochodził pod poczesnym patronatom generalnych konsulatów Polski, Słowackiej Republiki i Ukrainy w New Yorku. Hołownym sponsorom była Fundacja Johna i Heleny Timo, karpatorusyńska organizacja poświęcona oświeci i promocji kultury predkiu, a też instytucji i prywatne żartwodawci. Karpatorusyn Research Center darował 300 premiernych książki profesora Pawła Roberta Magoczyja The People from Nowhere – An Illustrated History of Karpatorusyns, który rozdano medze prysutnyma na koncerti. Koncertom w New Yorku rusyńska gromada jeszcze raz poświadczyła, że rytna muzyczna kultura jest na najwyższym równi. Uczestnikami koncertu byli różne lemkiwskie rusyńskie aktywisty z CSA, ta czyslenno zgromadzeny, jakie furt pamiętają na swój ryt. Niedziela, 14 czerwca, junia 2023 roku. A medze labirciach świadkowało się 35 roku Świtowego Kongresu Rusyniu i Den Rusyniu Słowakii. Weekend od 12 do 14 juna 2023 roku w Medzela Birciach należał Rusynem. Rusyńska obroda na Słoweńsku w jedno z Świtowym Kongresem Rusyniu na to te dny prerytuale w jedno świadkowania Dnia Rusyniu Słowakii, który je 12 juna i 35 roku od pierwszego Świtowego Kongresu Rusyniu, który odbył się u 1991 roku jak raz w tym mieście. Do Medzela Borec przy tej nachodzi przyszły hości Słowakii, Polszczy, Ukrainy, Serbii, Madziarska, Rumunii, Czeskiej Republiki i Sewernej Ameryki. Na świadkowaniach uczest wziął i prymator miasta Władysław Wyszniowski, który w sobotę wszystkich gościów zaprosił na świąteczny obiad. Uczestni byli i członowie Świtowej Rady Rusyniu Stefan Lewinec za Madziarsko, jednoczesno predseda Świtowego Kongresu Rusyniu, Georgi Fiercak za Rumuniu, jednoczesno predseda Świtowej Rady Rusyniu, Martin Karasz za Słowakiju, Andrii Trochanowski za Polszczu, Michajlo Fejsa za Serbiju, Jan Czopik za Czesku Republiku, Mikołaj Bobynec za Ukrainę, Lubomir Meliesi za Sewerną Ameryku, hołowa Świtowego Forumu Rusyńskiej Młodzieży Swietłana Bojczuk i czestny член Świtowej Rady Rusyniu Andrzej Kopcza. Nie było mnoho czasu, wspominał Franko. Hości poczali schodyty się do Medzela Borec w piątniciu popolidne. Na wieczór wrze był przygotowany pierwszy punkt programu, którym była besida z prymymi uczestnikami pierwszego Świtowego Kongresu Rusyniu i z marca 1991 roku. Jak ich wyspowiadał moderator Petro Medwid. Na besidi brali uczest Aleksander Franko, bywszy dołholitni funkcjonar rusyńskiej obrody i moderator pierwszego kongresu, jak i Andrzej Kopcza, szef Stowarzyszenia Lemkiu, jaki był za prezydialnym stołem pierwszego kongresu jak wedoucy delegacji z Polszczy. Jak wspominał Aleksander Franko, na porychtowania kongresu nie było mnoho czasu. W novembri 1990 roku odbył się pierwszy Sejm rusyńskiej obrody i w miesiącu marec wrze odbył się kongres, o którego zorganizowaniu dobesidowało się jak raz na Sejmie rusyńskiej obrody. Nawet wszystko robiło się bardzo fryszką, bo w tym samym czasie jeszcze wybalowało się, żeby w miesiącu maj 1991 roku, kiedy w Czechosłowakii prochodyło spisywania ludzi, była już możliwość zapisać sobie okremu rusyńską narodność. Nie było mobilnych telefonów, nie było internetu, fungowała klasyczna poczta i jakieś kontakty na stacjonarne telefony. Andrzej Kopcza wspominał, że o kongresie diznał się alem dwa dny przed jego początkiem od Petra Trochanowskiego. A naperek tomu, że żył daleko, na zapadzie Polszczy, delegacja z Polszczy wzięła uczest. Obydwomy kongres opisali jak mitny moment w ich żywoti. Choć organizatory zapraszali lem po piat ludzi do delegacji za każdą drżawu, w Medzelabirskim Domie Kultury ich czekała pełna sala. Przyszli domaszni żyteli, przyszli trzy autobusy Rusyniu i z Podkarpatia.
Naперек куртому часу на рихтування конгресу перший світовий конгрес русинів мав делегації із Чехословації, Польщі, Совєтської України, Югославії і Северної Америки. Вибрав собі першу світову раду русинів, дав собі сміливі цілі заміряні на досягнення прав про русинів у окремих державах, в котрих жиють, відкрив тему кодифікації язика і дальших областей, котрі пак почали се наповняти. Обидвоми учасниці констатували, що атмосфера була неповторятельна і що обидвоми по конгресі знали, що тот возродний процес уж не дає заставитися і що тото діло буде продовжувати. Олександр Франко звернув увагу і на то, що за успішну організацію конгресу треба бути вдячний і самосправі Мріліборець, а тодішньому приматорові Едвардові Іванчові, бо вони підтримували тот русинський рух. Так само припомянув, що на конгресі взяли участь і представителі словацьких властей, що був ясний прояв того, що русинів почали повні акцептувати. Поспоминали і дальші особи, котрі були учасні на першим конгресі і котрі пак грали рол в русинському русі. П'ятничовий вечір був о споминах, був повний емоцій, бо то, що тот рік можемо святкувати 35 років світового конгресу, є першорядно заслугою тих, котрі організували і брали участь на тим першим у 1991 році. Як на кінчу повів модератор бесіди, динешня генерація нігда не забуде і все буде частувати тих, котрі почали тот світовий русинський рух, а віримо, що то так буде і в слідую генераціях русинів. Світовий конгрес русинів передав пам'ятні плакети. В суботу 13 юна програм продовжував до полідня конференцію під назвою «35 років світового конгресу русинів». На конференції з своїми рефератами, котрі дотулалися як першого конгресу, так і його дальшої роботи, сучасності і будучності, виступали Штефан Лавенець, Мартін Караш, Михайло Фейса, Олександр Франко, Андрій Копча і Любомір Медєші. Андрій Копча припомнянув інтересний факт. На святкуванню зійшлося 50% тих, котрі були в президії першого світового конгресу русинів. То Андрій Копча, Олександр Франко і Любомір Медєші. В президії тоді сидів і Павел Роберт Магочі. Но тот, на жаль, не міг взяти тот рік участь на святкуваннях. Дальші двоми, котрі сидили в президії, Васил Турок-Гетеш і Васил Сочка-Боржавин, уж не суть між нами. По referatach odbyło się świąteczne передавання pamiętnych plakiet, które Światowy Kongres Rusynił wruczał przy nachodzi 35. jubileja za wyznaczny rozwitok rusyńskiego ruchu. Plakiety distale. Akademia Rusyńskiej Kultury w Słowackiej Republice, Obszczestwo Przyjateli Podkarpackiej Rusy, Stowarzyszenia Lemkiu, Priaszywska Uniwersyta w Priaszowi, Instytut Rusyńskiego Języka i Kultury, Karpato-Rusyński Nauczny Center w SZA, Ruska Matka, Drużstwo Rusnak, Obszczestwo Światowo Joana Krestytela, Krajowe Obszczestwo Podkarpackich Rusyniu, Ciło Dżerżawne Obszczestwo Rusyńskiej Inteligencji imienia Antonia Chodynki, Teatr Aleksandra Duchnowicza, Misto Medzila Birci, Rusyńska Obroda na Słoweńsku i Kulturne Towarzystwo Rusyniu Rumunii. Тим організаціям чи інституціям, котрих представителі не були вчасні на конференції, будуть плакети передані особно при найближчій принагоді. Про Арте Рутенорум, про професора Магочія. По передаванню плакет виступали із своїми приговорами гості, між котрими були приматор міста Вишньовський, член Світової ради русинів Микола Бобинець і Ярослав Поповець за Общество Святого Йоанна Крестителя. Pak, że przyszła dalsza świateczna chwila i to передавання nacjonalnej premii za rusyńskie umenia imienia Iwana Manajla pro Arte Rutenorum 2026. Osnowatelami premii za rusyńskie umenia je Światowy Kongres Rusyniu i Rusyńskie Nacjonalne Samosprawowania Miasta Vác w Madziarsku. Premiu przyszło wruczaty Andrzej Manajlo, preceda samosprawowania, który przeczytał i laudacyju na Horodzenoho. Tohorycznym laureatom stał profesor Paweł Robert Magoczyj. Paweł Robert Magoczyj to, cytowania, wyznaczna osobność światowego znaczenia, która swoim naucznym dorobkom znaczno pomogła rozwitku i popularyzacji karpato-rusyńskiej kultury i wytrawnego umenia. Pisze się w nominacji na udzielenie premii. Dalsze cytowania. Окремо значучим в тим є видання його книги «Out of Nowhere» – «The Art of Carpathian Rus», котра представляє комплексну історію карпато-русинського витравного умення. Кіджи професор Магочий не був учасний, премію за нього перевзяла професор Олена Дучфайфер, котра пак приговорилася учасним, подякувала за премію про професора Магочія і курто повіла, що про ню лауреат значить і що має надію, що му премію буде годна в куртим часі передати особно. На премію номінували професора Магочія «Русинська самосправа міста Vác» і фонд Федора Манайла із Ужгорода. Гала-концерт і промітання фільму «Потопа».
popolidne, počale centralne świadkowania Dnia Rusyni Słowakii, na które przyszły i studenty Studium Carpatorum Tenorum 2023 z Międzynarodnej Litniej Szkoły Rusyńskiego Języka i Kultury. Uczestny zeszły się przed miejskim uriadom, odkąd iszła krojowana procesja miastom. Pierwszy punkt programu było położenie wincia na miejsce, które przypomina wyznacznego diatela miasta Medzilabirci Michała Wacławskiego. O jego żywocie i zasłuchach besidował Wołodymyr Protyłniak. Choć gala program Dnia Rusyni Słowakii był naplanowany w prostorach amfiteatru, z przyczyny nie bardzo dobrej pogody na koniec organizatorzy wyruszyli zrobić program w prostorach spojonej szkoły. I tak się uczestny prześpiwi rusyńskich śpiewanok wybrali tam. W programie, który moderował Ladysław Jasyk, przedstawili się folklorna grupa Sosna, heligonkar Birosław Hryb, folklorny kolektyw Barwinok, sestry Stefanii i Liana Kowaczoły, folklorna grupa Zaruba i folklorny kolektyw Makowycia. Na początku gala programu o słowo poprosił Mikołaj Bobynec, który zrobił niespodziewankę za Krajowe Obszczestwa Podkarpackich Rusyni, którego je hołował, peredał rusyński śpiewaczki Marianni Żelezni premiu imienia Olgy Prokop za rozwój rusyńskiej kultury za 2026 rok. U wieczornych godzinach w prostorach Domu Dzieci Świętego Mikołaja podążał program świadkowań promitaniem filmu Potopa, które opredyła dyskusja z aktorami, jakie w tym filmie grają Sarą Chrypakową, Wołodymirą Czemą i Igorem Lattą. W niedzielu uczestnicy przyszli do miejscowych chramiów grekokatolickiego i prawosławnego na bohosłużenia, a podia oficjalnie zakończyła się świątecznym zasiadaniem Światowej Rady Rusyniu. Witorok, 16 czerwca junia 2026 roku. 25. Duchnowieczył Priaszył maje swoich peremościł. Laureatką stała Juliana Karaszowa. Autor listy Petro Medwit. W poniedziałek 15 juna 2026 roku odbył się jubilejny 25. rocznik Duchnowieczowego Priaszowa, konkursów deklamacji, poezji, prozy, narodnego rozpowiadania, własnej twórczosty i małych scenicznych form. To tu podiju, tradycyjno sztorik organizuje rusyńska obroda na Słoweńsku. Jak jest zwykłym i totrik w finale w Priaszowi operedyle okresne albo regionalne konkursy, z których wybrali się finalisty, jakie pak wkazali swój kumszt na scenie Teatru Aleksandra Duchnowicza w Priaszowi. Duchnowieczył Priaszył 2026 począł koło pamiętnika Aleksandra Duchnowicza w Priaszowi, gdzie otec Milan Jasek, preceda obszczestwa świętego Joana Chrzestitela, odsłużył panachidu za Duchnowiczą, ale i za wszystkich dalszych rusyńskich budyteliów i pisateliów. Tak samo Kurto pojasnił uczestnikom, że Aleksander Duchnowicz jest własno osnowatelom rusyńskiej literatury. Duchnowieczył Priaszył je tu wdiaka dumci Anny Kuźmiakowej. Po panachidii już uczestnicy iszli do Teatru Aleksandra Duchnowicza, gdzie prochodził konkurs. Po rusyńskiej hymnie wszystkich przywitała moderatorka Zdenka Kwaskowa, członka dramatycznego kolektywu Teatru Aleksandra Duchnowicza, która pak podczas przerwy, jak upotrzebowała jury na ocieniowania występujących, i zabawiła dzisiaj w jednej z dalszym aktorom teatru, Martyną Moraucią. Moderatorka przypomniała, że dnes możemy świadkować 25. Duchnowieczył Priaszył wdiaka tomu, że na początku była dumka w hołowi Anny Kuźmiakowej, żeby nasze dity male de deklamowały w naszym materyńskim języku i swoją ideę zrealizowała, czym stworzyła dostojny prostor pro prezentacji rusyńskiego literaturnego słowa. Anna Kuźmiakowa przy tym przy nachodzi zdobyła mocny aplauz od uczestników. 25. rocznik Duchnowiczowego Priaszowa świateczno odkrył preceda rusyńskiej obrody na Słoweńsku Martin Karasz. Po jego przychowori była przedstawiona tegoryczna jury, która była w składzie Osyf Pantlikarz, член dramatycznego kolektywu teatru, jak preceda, i członowe Daniela Libezniuk, członka dramatycznego kolektywu, Michał Pawlicz, naukowy robitnik Instytutu Rusyńskiego Języka i Kultury Przeszywskiej Uniwersytetu w Priaszowie i specjalizacją za rusyńską literaturę, Dominika Nowotna, doktorantka tego instytutu, która zanima się rusyńską literaturą, i Igor Latta, dołhoryczny bywszy aktor Teatru Aleksandra Duchnowicza. Laureatka to Drik i z Kamionki. Smachajucze się były rozdzielone tradycyjno u wiekowych kategoriach. 0 aż 5 i wiekowe kategorii były pak rozdzielone na żanry poezja, proza, duchowna deklamacja, narodne rozmienia, własna twórczość i małe sceniczne formy. Na finale do Priaszowa postupale lem najlepszy w okremych kategoriach na okresnych albo regionalnych konkursach. To trik były takie konkursy w okresach Stara Lubownia, Bardejów, Swydny, gdy były idite z okresu Stropkił, Humenne, gdy były idite z okresu Michaliuci, Medzilabirci, Snyna, no na finale były idite z Priaszowa, z okresu Bańska Bystrycia, gdy nie były regionalne konkursy. Do Wiedna na finale Duchnowiczowego Priaszowa 2026 wziął uczest rekordnych 135 zmachających się. To trik, okrem inszego, było mnoho występujących w ramkach małych scenicznych form, co podniosło czysło uczestników.
Laureatką ostała Juliana Karaszowa z Kamionki, która na Duchnowyczu priasił, przygotowała sobie w trzeciej wiekowej kategorii prozaiczny tekst od Ludmyły Szandalowej. Juliana chodyt na Duchnowyczu priasił od maleńska każdy rik, co tak samo członowe jury brali do uwagi przy wyryszuwaniu o laureaty. Rusyńska obroda na słoweńsku dziękuję wszystkim, którzy dali swój wkład do organizacji dalszego uśpisznego duchnowyczowego priaszała. Podziękowania należy i Ministerstwu Szkolstwa, Badania, Wywoja i Młodzieży Słowackiej Republiki, jak wychołoszowatelowy konkursu, a Fondu na Podporu Kultury Narodnostnych Mężczyzn, który to tu podjął podporę i z publicznych sredstw. Rusyńska watra w małym lipniku będzie już 15 raz. Folklorny festiwal Rusyńska Watra odkryje swoje brany pro szeroku publiku jubilejny 15 raz. Na przeciwnicy festiwalu może zażyty rusyńską kulturę na własnej skory w malowaniu otoczeniu prygranicznego seła Mały Lipnik koło Riki Poprad. 15. rocznik festiwalu przyniesie interesny suprowodny program, który zbohaty hołowny programowy bloki. Festiwal Rusyńska Watra odbude się wrze tradyczno podczas 2. julowego weekendu w dniach 10. aż 12. jula 2026 roku. Cytuania. Każdy rik rychtujemy pod iu, która nadwiązuje na poprzednie roczniki, no wse przynosimy nowoty i wylipszyniane lem programu, ale i areału. Przybliżył dyrektor folklornego festiwalu Rusyńska Watra Petro Sztefaniak. Festiwal odkrył dziecko folklorne kolektywy, które na hołowni scenie przedstawiać się w programie Dziecki Świt o 18 godzinie i z folklornymi pasmami wystupać Radost i z Kamionki, Makowiczka i Swydnyka, dziecko śpiewace solisty. Pak będzie naśladowaty koncert, który nazwał Śpiewy Mohorodu, w którym zaśpiewają laureaty albo uczestnicy poślednich roczników tego konkursu pod pokrowytelstwem rusyńskiej obrody na słoweńsku. Rusyńskie śpiewanki zazwyczaj w interpretacji Simony Kaszper i Branisława Lajczaka, rodynnego triama i Trija Kaczera i Zakubian. Wystupających będzie doprowadzić muzyka Milana Rendosza. Piatnieciowy program będzie kulminowaty o 20.20 godzinie koncertom Wieczór Rusyńskich Hołosił, w którym przedstawiać się interprety trzech żanrów śpiewakiów: stolicznego dżywki z Wielkiego Lipnika, muzyka Milana Rendosza i folk-rapowa grupa Kalibri Gang. Piatnieciowy program zakończy zabawa z kapelą Kołaczkowskie Trio. Cytuania. Sobotniejszy program na hołowni scenie ma już stabilną strukturę i postupno przedstawić kolektywy z regionu, bliskich okresów, ale i ciłowieczerny program, powił Petro Sztefaniak. I z początku o 16.30 godzinie w programie Mozaika Regionu z tematyką rusyńsko-góralskiego współżycia w regionie przedstawiać się folklorne kolektywy i solisty z okolicy Starej Lubowni. Bardyjo, Starolubownian, Goral z Iżdiaru, Goroli z Lendaku, Ostrunianka, Aleksandra i Mirosław Bek i folklorna grupa z Małego Lipnika. O 18.30 godzinie festiwal przywitał hościł i spisza w programie Wydajte Susity z pod nazwą Walachi Seuruteni. Wystopaty będą Czaczina i Szpiszkoj Nowej Wsy, Poraczan, Zawadczan, Mirosław i Aleksandra Bek, Marek Ręznicki, Peter Kowacz. Pośredni programowy blok tradycyjno należy ciłowieczornemu programu jednego kolektywu z różną tematyką. W programie W kursie żywota nam folklorny kolektyw Boriełka z Koszyc w suprowodzi narodnej muzyki Mateja Topolowskiego odprezentuje pogląd na świt żeny od kołyski. Zawierzchnią festiwalu będzie wrze tradyczno palinia watry za uczasty folklornej grupy Goral z Żdiaru, a folklornych kolektywiów. Palinia watry perejde do narodnej zabawy w suprowodzi narodnej muzyki Mateja Topolowskiego. Na swoje przyjdą na festiwali i dity. Organizatory pronych podczas ciłocho festiwalu przygotowali aktywności, atrakcje, prezentacje projektu Śpiwana Prochulka i twórcze warsztaty. Rodyczy tak będą dochodne pełnocinno perejety program, pokla audity postaramy się. W piatniczu i sobotu pro nawszczywniki uprychotowleny je bohaty i suprowodny program. Gastrofestiwal i z regionalnej kuchni, taneczny lektor Stefan Henzeli w sobotu podczas szkoły tańcia nawczyt ludej tańcił i z rusyńskiego seła Sztelbach. Podczas ciłocho festiwalu będzie prochodyty wystawa fotografii Katarzyny Szigulińskiej pod nazwą Korienia i Horyzonty. W piatniczu będą prochodyty twórcze warsztaty Modro Tłaczy i Narodnej Wyszyłki. W sobotu będzie prochodyty twórczy warsztat Sitodruku z Maroszą Obszywaną. Festiwal w niedzielu zakończy dopolidne bożestwenna liturgia w cerkowno-słowiańskim języku w mistnym chramie świętych Kosmy i Damiana i z koncertem duchownej piśni przedstawić się mużska śpiewocza grupa Szambrinci i z Szambrona. Dalszą nowotą je putowne kino w areali podii, które w czwartek 9 juna o 20 godzinie nasztartuje weekendową podiju. Prezentowany będzie film Potopa za uczasty jego producentów. Hreky nową uznaną mężczyzną w Polsce. Autor wisty Natalia Małecko-Nowak. Prezydent Nawrocki podpisał ustawę, która poszerza spisok nacjonalnych mężczyzn o grecku mężczyznu.
Zakon zmieniać status sospilnosti, który przysutnistą przy Polsce datuje się od 14. stulicia. Grecka menszyna stała desiatą w Polsce. Douczyła do białoruskoj, czeskoj, litowskoj, niemieckoj, ormiańskoj, rosyjskoj, słowackoj, żydiwskoj i ukraińskoj. Sojm przyjął nowelizację w tej sprawie 5 kwietnia apryla 2026 roku. W minuły czwartek, 11 czerwca junia, prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację, czym zakończył wieloletnie starania Greków o otrzymanie nowego statusu. Cytuję. Staraliśmy się długo o to. W parlamentarystii u wojewody podała polski prezagencji Ekaterinie Ewangelu weducza Stowarzyszenia Greków Zachodniego Pomoria Ella Sparea, które zostało około 280 osób. Ewangelu podała, że to teper w Polsce żyje 5-6 tysięcy osób greckiego pochodzenia. Najczęstsza diaspora znajduje się na zachodzie drżawy, między innymi na Nyżnym Szlesku i Zachodnim Pomorym. Wielka część wspólnoty mieszka też w Trymiści. Weducza przypomnuła, że to reczenie stowarzyszenia składało wnioski do sejmowych komisji, żeby rozszerzyć spisok nacjonalnych mężczyzn. W sprawę zaangażował się między innymi zachodniopomorski poseł Jarosław Rzepa z Polskiego Narodnego Stronnictwa. Nacjonalne mężczyzny w Polsce zmieny po 20 rokach. Projekt nowelizacji ustawy o nacjonalnych i etnicznych mężczyznach wpłynął do Sojmu pod koniec lutego, februara 2026 roku. Według Sojmowej Komisji Nacjonalnych i Etnicznych Mężczyzn Wanda Nowicka podkreślała, że ustawa o mężczyznach nie była zmieniana od 2005 roku. Projekt skoro przeszedł przez komisję i był przegłosowany Sojmom, 419 posłanci było za, 20 proty, Hołowni z Konfederacji. W maju ustawu peredano prezydentowy i marszałkowy senatu. Ustawa wchodzi w życie po 6 miesiącach od ogłoszenia. Przyjmować się, że następstwa nowelizacji będą kosztować 800 tysięcy złotych na rok. W Polsce za mężczyznę uznaje się nacjonalną grupę, która odróżnia się od zachału sospilstwa, zachowuje swój język, kulturę i tradycji, a jej przedstawniki przebywają na obszary drżawy od najmniejszej 100 roku. Pośredni wymich w odniesieniu do Greków był kwestionowany, choć sąd dokazy, jakie potwierdzają ich prysutnist na tych zemlach już w 14 stuleciu. Greki nową uznaną mężczyzną w Polsce. Ioannis Fourkiotis, Grek wrodzony w 50. rokach 20. stulecia w Szczecinie, znany w regionie Przyjemcia, przypomnął, że to z rodziny greckich kupców pochodził Jan Żupański, Zupanos, knychar i wydawca, wrodzony na początku 19. stulecia w Poznaniu. Rodzina Fourkiotisa przyjechała do Polski z grupą 14 tysięcy emigrantów po gromadzieńskiej wojnie w Grecji w rokach 1949 i 1950. Wtykający przed represjami żeny, dity i raneny partyzanty Elas, związanej z komunistyczną partią Grecji, byli kierowane na tzw. odzyskane ziemi do Jeleniej Góry, Wrocławia, Świdnicy, Zgorzelcia, Syna Prymir, do Perechidnego Taboru i Szpitala w Dźwinowi. Do 1950 roku przez to miejsce przeszło blisko 2000 Greków i Makedończów. Najczęstsza grecka diaspora w 50. rokach 20. stulecia mieszkała w Policach, na północ od Szczecina, w dijuczym tam drżawnym wychowawczym osaretku i 12 szkołach schoronienia i edukacji naszło prawie 2,5 tysiąca dity. Był wśród nich otec Ekaterini Ewangelu, małto 900 roku. 10 roku późniejsze czysło Greków w Policach estymowano na 900 osób. Na zachodnim Pomory było ich 1450. Teper je blisko 4 razy mniejsze. Pod koniec 70. roku 20. stulecia po politycznych zmianach w Rycji ruszyły powroty. Wielu rodzin też polsko-greckich wyjechało. Stowarzyszenie Ella Sparea organizuje świąteczne stricze Greków z północnej i zachodniej Polski, wystawy i koncerty. Ewangelu zaznaczyła, że grecka wspólnota jest i będzie aktywna, aż i bez finansowej podpory drżawy. Cytuania. Rachujemy Hołowni na instytucjonalne pitpertia, takie, które tykat kultury, edukacji. Chcemy wkazać szerokomu sospilstwu naszą tradycję, muzyku, tanci i kuchniu. Barcelona, stolicą światowo-językowej różnorodności. Budut Tiszlemki. Autorwisty Natalia Małecka-Nowak. Od 17 do 20 czerwca Barcelona stanie się centrum międzynarodowej debaty o buduczności języków świata. Language Diversity Forum, organizowane pod hasłem Globalne wykliki, samowystarczalność i networking, zabere językoznawców, aktywistów, przedstawników ONZ i UNESCO ta liderów mniejszościowych wspólnot z całego świata, od Pakistanu i Kanady, przez Chile i Kolumbię, po Senegal i Maroko. Budut Tiszlemki. Podiu organizuje Lingua Pax International w oficjalnym partnerstwie z UNESCO to badawczy projekt Fosterlang finansowany Europejską Unią. Roboczymi językami są kataloński, angielski i hiszpański, a uczestnicy będą mogli osnować automatyczne tłumaczenia na mobilne gracia.
18 червця юнія – язикове права і суспільна справедливість. Перший день, котрий проходить в Інституті каталонських студій, отворять Тереса Кабре, ведуча інституту, Моніка Переня, ведуча Lingua Pax, та Юстина Олко, координаторка Fosterlang. В центрі уваги знайдеться Генеральна карта язикових прав з 1996 року і потреба її актуалізації. О тим бесідувати будуть між іншими Ніколас Леврант, спеціальний кореспондент ОНЗ до справ меншин, і Гуілерме Канела з ЮНЕСКО. Ден запред діалог о деколонізації язика з участю активісток з Мексику і Чіле. 18 червця юнія. Активізм і ревіталізація язиків. На університеті в Барселоні стрітяться представники суспільності, котрі хоснують загибаючі язики. Торвалі з Пакистану, Хесклая з Канади, Мапудунгун з Чіле і Наса Юве з Колумбії. Ден закінчить церемонія вручання Міжнародної нагороди Lingua Pax, котру отримат проєкт з Колумбії. 19 червця юнія. Мігранти і меншинові язики в Європі. Третій день форум посвячений буде інтеграції велоязикової спадковини мігрантів з локальними язиковими політиками. В бесідах участь візьмуть представники власти Барселони і Каталонії, а тиж організації мігрантів, котрі репрезентують язики качуа, амазик, ромський чи сенегальські язики. Ден закінчить концерт каталонсько-сардинської музики в виконанні Адрія Мор. 20 червця юнія. Школіння для активістів. Послідній день то практичні варштати відкриті для всіх заінтересованих. Поза урядових організацій, лідерів суспільності і молодих активістів теми будуть обнімати між іншими будування дигітальних стратегій промоції язиків та ведення кампаній, котрі ангажують в охорону загибаючих язиків фірми і інституції на примірі каталонського і ірландського. Додаткові події. Форум доповнять вистава «Язики не вмирають, забиваться їх», презентувана на університеті в Барселоні до 25 червця юнія, та мультимедіальний поетичний проєкт «Мухерар'яс» авторства Сільвії Камац, презентуваний в перервах між сесіями. Подія фінансована є через Європейську унію при підтримці Diputació de Barcelona і при співпраці Інституту каталонських студій Університету в Барселоні та Generalitat de Catalunya. Лемківська част. Під час третього дня форуму відбуде ся варштат під наголовком «Практичні рекомендації, котрі підпирають суспільно-економічну і язикову стабільність меншинових і локальних суспільностей», котрий в ЮУ буде Ібон Мантерола з Університету Краю Басків. Badacze z Walii Szkocji, Kraju Baskiego i z Polski zaprezentują wstępne rezultaty badań nad sospolnościami, które starają się ożywyć swoje języki, jednoczesną ekonomiczność zmicnyty. Serd języków, o których będzie besida, je ilem

Polskiego Uniwersytetu. Czwartek, wisem na cety czerwcia junia 2026 roku. Metropolita Jona medze wiruju czyma w Kanadii. Autor wisty Petro Medwit. Od niedzieli 8 juna do czwartka 18 juna 2026 roku Przeszywski archiepiskop i metropolita Jona Maksym był na duszpasterski na wszczywi w Kanadii. Na zaproszenie władyki Kurta Burneta, jeparchialnego episkopa Pasaiku, Sasha, który jest jednoczesno i apostolskim administratorem egzarchatu świętych Kiryła i Metodia w Toronto, metropolita nawściwił wszystkie cztery parchie egzarchatu. Jak informował informaczny center Priaszywskiej archieparchii, wyjątkowo podjął podczas nawściwy była torżestwenna archierejska liturgia w katedralnym soborze Rożdestwa Preświatej Bohorodyci w Toronto. Hołownym służytelom był proświaszczony Ładyka Kurt, który wysoko proświaszczennego Jonu takoj na początku przywitał na terytorii egzarchatu i wysłowił wdzięczność za przyjęte pozwania. Kiriona udzielił podczas liturgii zwania metroformnego protojereja odciowy Marekowy Nowickomu, który je parochom katedrale w Toronto. Otec Nowicki jest świaszczennikom Preszywskiej eparchii, jaki od 2012 roku służy protosinkielom egzarchatu i parochom w Toronto. Na propozycję mistnych wirujuczych i żadost Ładyki Kurta mu Ładyka udzielił tytuł metroformnego protojereja za jego żertwenną służbę promistną cerką. Przed odchodem do Kanady otec Nowicki służył u Józkowi Woli, Olszawieci, a późniejsze był osobnym sekretarzem archiepiskopa Joana Babiaka w Priaszowie. Władyka nawściwił i parochiu w Hamiltonie, gdzie się modlił przed kopią ikony Preświatej Bohorodyci z Kłokoczowa. W niedzielę 14 juna Kiriona był na nawściwi parochii Windsor. W chramie świętego Michała Archistratycha służył archierejską liturgię za uczestę mistnej komunity, jak i wirujuczych Melkickiej Herkokatolickiej Cerkwy w Kanadzie. W popołudniejszych godzinach Władyka nawściwił i Melkicki chram świętego Simeona Stopnika, w którym nachodzi się ikona Matery Bożej Niewyczerpana Czasza. To ta ikona przed dwoma rokami stała mirotwórczą. Władyka Jona zawerszył swoją nawściwą Kanady medze wirujuczyma parochii Oszawa. U witorok 16 juna w jednoistmistnym parochom i wirujuczyma pomolili się w popołudniejszych godzinach weczórniu. Pierwsi grekokatolicy z terytorii dzisiejszej wschodniej Słowakii przyszli do Kanady na przełomie 19 i 20 stulecia. U 1980 roku wynikła jeparchia świętych Kiryła i Metodia w Toronto, która była zapisana jak jeparchia słowacka. Po reorganizacji u 2022 roku była to ta cerkowna struktura podporiadkowana pod jurysdykcją rusyńskiej Pittsburgskiej metropolii. W ramach egzarchatu służy się do dnes po cerkowno-słowiańskie i po słowackie. Wysłuchali te dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

Mam kiełski światy i szłem po drodze z Łosiowa do Bielanka i stojał tam jakiś światy taki, może nie bardzo ciłkom nasz, ale nasz, bo na naszej ziemi i nasze ludzie go postawili. I desim si, jakoś tak, taki się mi bliski zrobił. Choć miałem tak by kusiczka do niego pretensji. Lemkiewski światy. Choć bez ryuk słowo, choć bez nas to powiem, jak ty na imię, jak dawno tu stoisz, za kogo się molisz, czy cię dasz to bolit, czy się ciszysz dokoli. Jak żydowin niewierny deszcz ty w oczy pluje, słońce, to samo słońce promienią cię byczuje. I choć jest święty, choć ty dalej mytru, a niebom nad tobą chmara żenut witra. Thank you.

Jestem sobie warszawianka, nie jadam kaszanki. Abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki. Abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki.

Korzo. Informácií, fakt, komentári na rádiu LMFM.

0: Jest ponedjeljok, 22 czerwca junija 2026 roku, a na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Stoła rysunia Ruska Bursa w Korliciach prosit na praktyczną warsztato dla żyteli niskiego Beskidu. Podczas warsztatów wkażemy praktyczne rozwiązania, które pomagają żytelom orientować się w procesach tokajuczych prostoru, środowiska i lokalnych inwestycji. Pobesidujemy między innymi o tym, gdzie hladać informacji o planowanych inwestycjach, jak prowierzyć planistyczne dokumenty, jakie instytucje odpowiadają za pojedno rozwiązania, jak korzystać z dostępu do publicznej informacji i informacji o środowisku, kiedy i jak brać udział w konsultacjach, jakie możliwości działania mają żyteli, kiedy dasz to rodzić ich wątpliwości. Będziemy pracować na konkretnych przykładach z gmin Sankowa i Uścia Ruskie. Warsztato powiedzie Anna Trejt, architektka, specjalistka do spraw ochrony przyrody w Zagalnopolskim Towarzystwie Ochrony Ptachów. Podia odbude się już w najbliższą sobotę 27 czerwca junija w prostorach Ruskiej Bursy w godzinach od 11 do 16. Prosimy wszystkich, którym zależy na tym, jak będzie wyglądała nasza okolica i niski Beskid za 10, 20 i 30 roku. Warsztato są bezpłatne. Podia finansowane z środków Nacjonalnego Instytutu Swobody, Centrum Rozwitku Gromadzieńskiego Sospilstwa w ramach urzędowego programu Fundusz Gromadzieńskich Inicjatyw Nowe FIO na rok 2023-2030. Gmina Uścia Ruskie informuje o drogowych utrudnieniach w najbliższą sobotę 27 czerwca junija. W związku z organizacją tego dnia sportowej podii Beskidzki Klasyk na obszary gminy Uścia Ruskie i okolic będą czasowo zakryte drogi. Bicyklista rusza rano z Uścia Ruskiego trasą przez Klimkiłku, Ropu, Łosia, Bilanku, Nowiciu i Odorny do Uścia Ruskiego. Dalsze pójdą trasą przez Kwiatoń, Szkwirtne, Hańczowu, Znitniciu, Brunar i nazad do Uścia Ruskiego. Gmina podała na swoim facebookowym sajcie przybliżną godzinę zaparcia pojednych odcinków. Gmina prosi żyteli i szoferów o skorsze zaplanowanie podróży, trzymanie ostrożności i osnowania wyznaczonych objazdów. Kińciom tego tygodnia w Krynicy odbuda się czerwowa już czwarta edycja Małopolsko-Girskich Biegów. Głównym partnerem podii jest Małopolskie Województwo. Organizatory podii przygotowali różnorodną trasę wedłuczą sandecką i niską Beskidom. Największą wyzwą będzie Krynicka Sotka, trasa długości 100 km z przewyższeniem sięgającym 4580 m. Oprócz tego w programie znajdzie się różnotowarzyszące podii i atrakcje naprawione na obzorających i rodzinę. W programie znalazły się i biega dla dzieci i młodzieży ta towarzyski marsz seniora. Przypominamy, że już w najbliższy czwartek 25 czerwca junija w Dyrżawnym Etnograficznym Muzeum w Warszawie projde wyjątkowa stricza. Pesida, że to kała bude aktualnego stanu kulturu i języka lemkiu. Bude ona refleksją nad dziedowizną i współczesną prysutnością lemkiu Rusyniu w europejskiej kulturze. W Pesidi wezmą uczest Oksana Graban-Nichtańska, Natalia Małecka-Nowak, Lidia Stefanowska, Juri Staryński i Michał Szymko. Podiu powiedzie dr habilituany Piotr Majewski. Uczest w debacie jest bezpłatna. Trzeba lem pobrati darmowo bileto dostupno na internetowym sajcie muzeju. Tom, który jeszcze nie widzieli, ustały formą prysutności sztuka lemki u karpackich Rusyniu. Przypominamy, że będzie ona wkazywana w Warszawie jeszcze lem do kińcia tego miesiąca.
1: To były nowiny Radia LM FM.
2: Prejď i ty na Rusenskú vatru. Днях 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa vže 15. Rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorým môže zažiť pravdivú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovch, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževk, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muziku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicou scénu ovládnuť fenomenál Kalibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát a celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priašovský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

0: Ja by som bola vyplávala aj sama. Mňa na plavárni volali Bojka.
1: Co všetko majú duškavu? Bo už treba začínať, už treba začínať i deň, i týždeň. No robota, to robota. My, słuchacze Radia LM FM, pri mikrofonie Natalia Małecka-Nowak, to nasze druhé żywe wysyłanie na antenie Radia LM FM 9.15.10.45. Już jest mała rzecz, że to taki już pośredni nasz tydzień z żyłych wysyłań, ale jeszcze w przyszłym tygodniu dwa dni na nas sztut. Na was i na was.
2: Hator.

A to był Ihor Herbut, ensemble Lemon razem z Wandą Kwietniewską. Moi drodzy, no to formalność, tylko to już zaczęłam i w pierwszym moim wchodzi, że zaczynamy nowy tydzień, dokładnie to 26 tydzień 2023 roku, że mamy początek tydnia, to poniedziałek, 22 dzień czerwca, junia 2023 roku, 183 dzień tego roku. To jeden den toho trzeszuka. Oczywiście jem się musiała zaplantać, bo bym nie była sobą. Przed nami jeszcze 192 dny i uwaga, mamy zmieniane z posterechle, jak przyszło lito i przed nami jeszcze 92 dny astronomicznego lita. Bliżycie południa, to ta już 29 czerwca. No nie wiem, czym tak robię smutru, wyżu 29, a pesintuję 24. Probaczcie, może to nie znam, może to starista, może to oznaka, że już pomały trzeba jednak odpoczaty na urlop siadaki wybraty. W każdym razie przypominam moi drodzy, że naszych żyłych wysyłań protiahom lita nie budę. Także to do końca czerwca nasze regularne żyły wysyłania, a pak tak zwanej ogórkowy sezon. Przed nami 136 roboczych dni z dneśniem i 57 swobodnych od roboty. I jeszcze mogłabym dodać, że słońce dnes zbudyło się, oczywiście, że skoro, bo 4.28 świtaty zaczęło jeszcze skorsze, bo 25 po treti to był początek świtania, koniec zmarkania był do 21.50, a zachód słońca zanotujemy 20.47. Tu dla nas dla Gorlec, a teraz Yeti, Artur Rojek i Dawid Podsiadło.

0: wiem, skąd to wszystko się bierze i czy dotyczy to tylko mnie.
1: A do tej śpiłonki można by było pić pesaty i tak posłowyci, jakie tu jem naszła, jak początek zły i to trzeba wiryty, że koniec buty dobrej. Mam zapisane w knyżci chorobezny i lemki ludzkie propowitki i prykaskę za świadkowe wielkoj i okolic. I jeszcze tak lemkę besidujut. Lipsze sterpity jak krywdu zrobity. Besidujut też tak. Dola skarana jak z borteka zrobit pana. Oj, to. Prawda, nasz to den możemy to. Doświadczaty pozbył się win kłopotu, żyto wymołotył, a groszy propył po tym. No to, żebyśmy tak może nie robili. I dodaty na Kiryła lito się zaczynat, a na Ilei się kończyt. To 22 czerwca, dnes świętego Kiryła i 2 sierpnia. Za juliańskim kalendarium. Na Kiryło lito się zaczynać, a na Ilej się kończyć.
2: Wielkie wieści slutnie Lomnivsku pocieli san Temu odlaži do smutnje.

To očividno taka śpiłanka z przymrożeniem oka. Ja przypominam, że możecie do niej pisać natalia@lem.fm. Nie obiecuję, że wszystkie żelania może wspomnieć, bo liczę jednak sobie to zabezpieczyć, że się na wszystko dast, ale staram się jak najwięcej. Kiedy macie jakieś żelania, jakieś sugestie, jakieś propozycje i oczywiście też jakieś są konstruktywną krytyku. 606-108-101 to mi numer, SMS-y, WhatsApp tak samo i Messengerom możecie nie najty. I Viberom też, że nie mam tam powiadomień, to nie wiem, że przed. Ale tak, to zapraszam do kontaktu.

A to było po litewsku, moi drodzy. Bo i taką muzyką możemy najty poczuty na antenie naszego radia. Litewska mężczyzna jest jedną z tych oficyjnie wyznanych polskim zakonodawstwem. I my teraz zazeramy sobie do kulturnego kalendaria. Oczywiście, przepraszam, sezon w pełny, absolutnie rozkwytat. Podi jest sztone mira na każdym boci, z każdego kuta do nas przychodzą te wszystkie instytucje i kultury z rozmaitymi inicjatywami. Bude wam ciężko przez chyba ciwe lito wybraty, de się wybraty, bo wsiad, co se się bude działo. No na przykład bude cyrk. Bude cyrk w Korośni, hejby w cyrku wszystko jest możliwe. Klaun może stryć żyrafu, żyrafa zatańczyła ty z tygrom, a świtiacze iskry, iskorki może rozhostyty się w tym riawi. 23 czerwca, junia 2023 roku, 18 godzinie scena Regionalnego Centra Kultur Pohranycza zamienia się w cyrk. Cyrk Wytat Was. To zaproszenia do świta stworzonego z toho, co możemy sobie przedstawić. Takiego, w którym zwierzęta mieszkają wykluczni w kostiumach i dzieciaczych dumkach. Klauny nie potrzebują cliw, żeby wyklikać uśmiech, a taniec potrafi opowiedzieć jak niejedna historia. To zakończenia tańczualnego sezonu 2025-2026 z uczestnią dzieciaczo-młodzieżnego ansamblu tańcia Kleks, ansamblu współczesnego tańcia Stretch i grup One Sąsiady i Pleskajte Hołosniejsze. Cyrk ma to tu zwykłą prymetu, że każdy nachodzi w nim sztosy dla się. Jedne wysmotrują klauni, inczy z zachopliniom ślidiat akrobacyj, jeszcze inczy rzut na moment, który zaskoczyć najbarsze. Najpit szatrom bude podobni tym metaforycznym szatrom. Na scenie pojawia się klauny, bez których nie możesz przedstawić swojej cyrkowej kompanii. Zwierzęta przyjdą prosto z dzieciaczoj kreatywności. Będą solisty, duety, ansambli, jak pośledni siaci rytuale choreografii. Medze figlamy, a fantazją znajdę się też miejsce i dla poloneza, bo aż i w najbardziej rozgulanym cyrku czasem przychodzi moment, żeby pokłonić się tradycji. Bardzo fajnie wszystko złożyć wstępne darmo. Tak, że to wybierajcie się zaran do Regionalnego Centra Kultur Pohranycza na taki kolorowy, energetyczny koncert o godzinie 5 popołudny, przypominam. I zazaramy sobie dalej w sobotu. Z soboty na niedzielę właściwie, choć może jednak nie, może aż tak to nie, ale w sobotu kupelny, niczny, rowerowy zabawy. Gorlici 2023. Fajna to ciekawa inicjatywa. Tak ja je przytosy naszła i stwierdzam, że wam opowiem o tym. Rajd wieczorowy, wieczorową porą, niczną porą. Początek godzina 20:30 i start na gorlickim rynku. Rowerysty, bicyklisty skierują się w stronę Zamkowej uleci, a tam jest no dość werszok, także trzeba bude mocno przytysnuty, żeby i hajuczy przez Bucze dotarty na Maślanu Ohoru. Tam od Tamale po serii Znymok wszystkie rowerysty ruszą w stronę Beskidzkiego Morskiego Oka. Bo i takie je. Dumam, że jak nasłuchuję ten program Obserwacz Przyrody, to z tej czule o tym morskim oci. Może i w Beskidniku. Kuba wspominał. I pak, jak już tam bicyklisty odwiedzą to morskie oko beskidzkie, to trasa prochulkę powiedzę na kasztel w Szymbarku, żeby dalej jechajuczy bicyklową ścieżką wzdłuż ropy doterty na miejsce startu. Także to start i meta na gorleckim rynku. Waha, powrót planowany jest w godzinach pierwszej w nocy. Także to no,
fajna, dołha prohulka. Ciekawa to inicjatywa. Ochoczy może zabrać ze sobą kołbasku do wpeczenia na ognisku, które bude spontanno zorganizowane po powrocie do Gorlice. Tak, to zrychtujcie się na to spontanne ognisko. Oczywiście jest i regulamin, bo to niczną porą ubezpieczenia, oświetlenia i tak dalej, to możemy sobie wyobrazić, że to też wszystko liczy sąd nieobchidny. Niczne rowerowe jeżdżenia po Gorliciach i okoliciach. Możecie też wybrać się na pokaz reżyserskiej wersji filmu Czas Apokalipsy. Na to proszę kinolegenda i osobliwo proszę wszystkich widzów, synów, mężczyzn, lubitelów takiego no, muskoho wielkiego kina w ramach Dnia Tata. Taki pokaz odbude się zaraz w kini Legenda. 180 minut masterskiego kina. To nie jest zwykły wojenny film, to monumentalna i hipnotyzująca podróż w głębinę człowieczej natury. Historia o odwadzie, szalenoty, moralnych wyborach, graniczach człowieczeństwa. Masterska reżyseria, niezabyte aktorskie kreacje, niepowtórne znymki, muzyka sprzyczyniają, że czas apokalipsy to furt werszok no, kinowych tworzył, na trwałe zapisał się też w historii kina. Kina i do dnes zachopluje czerchowe pokolenia publiky. Także to taki pokaz zaran o 19 godzinie w kinie Legenda w Gorliciach. Wyberte się tam, kiedy no, amatorami jest takiego kina. A ja osobliwo zapraszam wszystkich was już na praktyczne warsztaty. Mamy tu zapisane, że dla mieszkańców Niskiego Beskidu, ale to nie jest ochrony czynia, to nie jest jakiś warunek uczestnictwa w tych warsztatach. Absolutnie wszystkie są miło wydzielone. Wstępne darmo na to te warsztaty. A jakie to są warsztaty? No to są takie warsztaty, w których idę o to, żeby w tym naszym codziennym życiu lepsze się orientuaty, kiedy idę o rzeczy, które są dookoła nas, no bo czujemy, że desy mają robić jakąś nową wielką inwestycję i odkale się dowiedzieć, co dokładnie się planuje, gdzie hladać takich informacji o inwestycjach, jak osnuwać publiczną informację, jak prowierzyć, co wilno wybudować, a co może może niekoniecznie trzeba reagować i co robić, koleżtosy rodzić nasze wątpliwości, gdzie hladać tych informacji i jak po tym postupułaty, to warsztaty z gromadziańskiej partycypacji, moglibyśmy ich tak określić. Bardzo serdecznie zapraszamy i to te warsztaty wedene są w ramach projektu Wspólny Krajewyt, Niski Beskid, Wspólny Krajewyt. To jest projekt finansowany z ośrodków Nacjonalnego Instytutu Swobody, Centra Rozwytku Gromadzieńskiego Sospielstwa. Także serdecznie zapraszamy na 11 godzinę. Paru godzin będziemy się warsztatować. Będzie też to się do idła, to się do pytia, tak żebyśmy mieli siłę jak najwięcej dobrych, ciekawych informacji przyswoity, żeby no jak mieszkańcy, żebyśmy się mogli lepsze orientować w procesach, jakie tykają prostoru, środowiska i lokalnych inwestycji, znaczy się to, że to jest nam nasz toden najbliższy.

0: máme tady konec jízdy, konec zábavy.
1: A moi drodzy, w budjakim terminie, bo już możecie od tej soboty wybrać się do nowej siedziby Muzeum Dwory Karwacjaniu i Gładysiu w Gorleciach i wydać nową postojną ekspozycję poświęconą jednemu z najważniejszych, najwydatniejszych, może tak, najbardziej cinnych artystów epochy Młodej Polszczy. To wystawa poświęcona Teodorowi Aksentowiczowi. W związku z tym, że kasztel w Szymbarku jest w remoncie aż do kińcia buduczego roku, to nowa postojna wystawa naszła swoje prostory w budynku przy ulicy Piłsudskiego 4 w Gorleciach. To budynek PDTK w Gorleciach. Przeniesienia postojnej ekspozycji z Szymbarskiego kasztelu odkrywa przed nami nowe aranżacyjne możliwości. Wielkie prostranne pomieszczenia dozwolili na to, żeby zaprezentować znacząco szerszą i bogatszą kolekcję pamiątek i tworzył Teodora Aksentowicza, jak to było początkowo w kasztele w Kazułane, bo tam już kilkoset miesięcy to ta wystawa była w Kazułana, ale w nowym miejscu wystał powekrzyle o wece jaka 400 obiektiv. Nie jest tu niejakoj chyby. 400 obiektiv związanych z życiem i dorobką tego jednego z najważniejszych artystów Młodej Polszczy. Kolekcja, zbiórka Teodora Aksentowicza trafiła do Muzeum Dwory Karwacjaniu i Gładysiu w Gorleciach za wdzięki peredaniu rodzinnych pamiątek artysty. Serdecznie nich znaleźli się obrazy, eskizy, dokumenty, osobiste przedmioty, inne rzeczy, które rokami były perechowywane i chronione przez rodzinę. Część z tych obiektów, które teraz są wskazywane w nowych prostorach, nie były pokazywane w kasztely. Rychtowania tej ekspozycji wymagało wieloch miesiaciu roboty związanej z opracowaniem, opisywaniem, inwentaryzowaniem i zabezpieczaniem wszystkich elementów kolekcji. Oczywiście wielkim logistycznym wyklikom był sam proces toho, żeby perewest wszystko z kasztelu nazad, może nie nazad, ale z kasztelu do Gorlic. Trzeba to było wszystko zrychtować, zabezpieczyć, perewest, no i pak zorganizować, zaaranżować to te nowe prostory. I teper w samym centrum Gorlic możecie poznać dorobok Teodora Aksentowicza, malaria, grafika, przedstawnika Młodej Polszczy. Ekspozycja prezentuje nie jego twórczość, ale też powiedzieć historię życia artysty, jego rodziny i środowiska, w którym tworzył. Ta wystawa, ta ekspozycja jest jedyną tego roda postojną wystawą tego młodopolskiego artysty w Polsce. Przed samym odkryciem wystawy w nowych prostorach była przewidziana też i digitalizacja najważniejszych robót. O tym z tej się opowiadałam przed paroma tygodniami. I materiały mają być dostępne w ramach wirtualnego Muzeum Małopolszczy, ale jeszcze są opracowane. Część obiektiv była poddana konserwatorskim robotom, a nowa prostor będzie też miejscem organizacji warsztatów dla dzieci i młodzieży, a też stricz kulturnych podi. Na osin planują naukową konferencję poświęconą twórczości Teodora Aksentowicza w ormiańskiej kulturze. Na torzestwennym odkryciu w totu sobotu w nowej lokalizacji był prysutny Jan Kieniewicz, prawnuk Teodora Aksentowicza. Pozerajcie sobie na site Muzeum Dwory Karwaceniu i Gładysiu w Gorleciach, na fotorelację z tego odkrycia, no ale przede wszystkim to wybierajcie się w tego trójden, do tej siedziby nowej lokalizacji Muzeum Dwory Karwaceniu i Gładysiu w Gorleciach, pozerajcie sobie to tu postojną wystawę.

si hay Dios. A to była Megica. Magica Trio. Moi drodzy, wspominałam wam, że Gorliczanin, pierwszej w historii Romanian polskiej dżarżawy, wezmę uczast w legendarnych zmaganiach w Ameryce. I to te zmagania jak raz proszły w ten weekend. Maciej Serafin z Gorlic perejechał, dojechał, zakończył, stał się na meti w legendarnych zmaganiach Pikes Peak International Hill Climb w Zjednanych Stanach Ameryki. Jak pierwszy Polak w historii tych zmagań osiągnął czas 10:36, brakło 3 sekund do rekordu. Zajął 6. miejsce w klasie Time Attack 1, zapisujący się w historii dżarżawnego motosportu. To wielki uśpiech i wielkie gratulacje za tak uśpieszny debiut na tak ciężki trasie. Serafin Nelem dotarł do mety jednego z najciekszych zmagań świata, ale przez cały tydzień prezentował tempo pozwalające rywalizować z tymi najlepszymi w swojej kategorii. Maciej Serafin jest pierwszym Polakom w 110-letniej historii zmagań, jaki stanął na starcie i zakończył legendarny Pikes Peak International Hill Climb i zapisał swoje meno w historii polskiego motosportu. Oczywiście i Gorlici też się wsławili takim osiągnieniem od momentu, kiedy ten sportowiec naszą się w Ameryce, dotarł na miejsce startu, relacjonował wszystko, co się działo w sospilnych sieciach, wskazywał obrazki, kadry z trasy, wysiedłał o tym, jak wymagająca jest to chora, wskazywał na niebezpieku, jak każde na wszystkich, które brali uczest w tych zmaganiach, wysiedłał o wielkich skorostiach, o wielkich propastiach. Wszystko to mogli zmyślić dyty na bieżąco. No i powiem wam, że też choć nie wiem, jakie są lubitelką takich zmagań, ale kolejem się doznała o tym, że tu Gorliczanin będzie brał uczest w takich zmaganiach, to im zaobserwowała profil tego sportowca. No i ma możliwość tak samo jak i wielka kilkist osób obserwowaty każdego dnia, jak i do trychtowania do tego barstiażkowo pereizdu, perewyszynia, mery zakrutamy sudwekszy, zakruty jeszcze bardziej pererażający na żywo. Oczywiście sportowci trenują na symulatorach, ale to ty nikoli nie odda do tego, jak jest faktycznie. W około 10 minut, no bo tam 10:36 tak im podała, w 10 minut przemieszczać się to każdy, który tam startował, a z tym rezultatem Maciej Serafin, więc jak 1400 metrów, to jest wielki wyklik dla tiła, bo kilka z tlenów atmosfery, mecze takie ma wysokościami, bardzo się zmienia, to nie jest, że to nasz to organizm człowieka jest no, naturalnie zrychtowany, za to i do takiego wysyłku trzeba się było zrychtować. I oczywiście też atmosferyczne warunki są różne. Start może zacząć się w pełnym słońcu, absolutna choriaczka, pełna lita, a meta może już być w śniżi, lodi, może z nieba i Deutsch Rad, no wszystko może być. W Colorado Gorliczanin dał się poznać z jak najlepszej, nie wiem, tej sportowej strony, ale też takiej fair play, człowieczej. Oż to idę, kiedy wkazało się, że
konkurencyjny sportowiec ma techniczne problemy, to polska ekipa zaoferowała swoją pomoc i sztowec powiedział się usunuty ten problem, dzięki czemu ten sportowiec mógł wystartować. Earl O'Malley, szofer, choć to tak złoczydne do kińcia, odpowiednio startujący w klasie Open Wheel, zgłosił się do ekipy Macieja Serafina, bo jego auto od jakiegoś czasu dawało, znaczy sprzyczyniało problemy i mimo wizyt w licznych warsztatach nie powołało najtysia rozwiązania. I co zrobili? Co zrobiła ekipa Macieja Serafina? No, odrzewsili do auta, pojechali na miejsce i przez paru godzin hladali przyczyny tej technicznej jakiejś chyby, problemu. Efekt auto powołało się na prawyty i to sportowiec wziął uczest w zmaganiach. Także to no, naprawdę to też postała hitna naśladowania. Wielkie gratulacje dla sportowca, dla ciła jego ekipy, dla mistrza świtła, no i dla ciła Małopolszczy, pewnie też i dla samej Polszczy.

Moi drodzy, jeszcze jedna lokalna informacja, ale na idę w świt, bo po ciebie świty są absolwenty Gorleckiego Liceum, Zachalnoświetniego Liceum imienia Marcina Kromera, też wiele bursakił, też i tych peret wojennych. No, dla nich to informacja jest. Bo idę o zaproszenie na jubilej 120-lecia tojże szkoły Stowarzyszenia Przyjaciół Pierwszego Zachalnoświetniego Liceju im. Marcina Kromera w Gorlyciach i dyrekcja prosiad na praznowania tego jubileju i praznowania odbudu się 25 i 26 września tego roku, ale już możesz zgłosić swoją uczast w striczy pokoliń, które projdę w sobotu od popołudniowych godzin obowiązuje wpisowe, za to no właśnie teraz do peredu sobie to zaplanowaty i ewentualnie się zhołosyty, a w piatniciu prochody oficyjna czast bohosłużeniom się zaczyna o 11 godzinie w Bazylii Gorleckiej, a pak torżestwenna akademia, program w samopołudne w gimnastyczni sali liceju w jedno z artystycznym programom. I tu nie trzeba się zgłosić, możesz prosto pryty. Wszystkie absolwenty są myło wydzieny. Kiedy idę o striczu pokoliń, 13 striczu pokoliń, to za to wpisowe będą podawane różne strawy, będę DJ, jaki będę puszczał muzyku do tańca, będę mógł prosto bawić się do biłego rana, stryczyć się ze swoimi szkilnymi kamaradziami, potieszyć swoją prysutnością. 120-lecia Zachalnoświetniego Liceju w Kromerii.

0: לנצח את אהובתי, אהובתי.
1: No tak jeden ze słuchaczy już zareagował, że tak, licejne stricze to jest czudowa sprawa. Moi drodzy, to przejdziemy już do kina, bo już pomały kończymy dynesznie wydania pacisnej hodyny i seret tych weekendowych premier w polskich kinach jest Medzieńczyma, dramo-komedia italijskiej produkcji Takie jest życie, kole w hru wchodzą milionowe oferty i nowe miejsca roboty dla lokalnej sospilosty. Dripny konflikt rodzic perrażać, przemieniać w pełną emocji, ale i komediowego absurdu borbu. Idę o chyżu, o zemlu, o buducze buduczych pokoleń, a też prawo do życia wzchodzi ze swoimi wartościami. W centrum tej historii mamy Francesku Diuku Pastyria, rozderta między obietnicą zmin, a rodzinnymi relacjami. To zworuszająca, dająca nadzieję historia o koryniach, odwazi i syli, żeby boronić to, co najważniejsze. Druga propozycja to jest francuski thriller pod nazwą Guru. I mamy hołno heroja, Mata Vassera, to jest charyzmatyczny trener osobistego rozwytku, bardzo uśpiszny, wede wyreżyserowany, perfekcyjnie wyreżyserowany, elektryzujący, motywacyjny podii, zawdiak imponującej kariery, partnerczy, jaka hopit perat, nieczyslenni kilkosty oddanych lubytelił, jest osobą, jaka inspiruje inczych. Ale kole senacka komisja zaczyna zaharażaty jego dialnosty, a nekotres jego prychylnykił popadają w niebezpieczną obsesję. Świt mata zaczyna się rozlituaty, wskazujące temne strony, jakie chowali się za jego prywydni idealnym życiem. To druga propozycja na tot weekend, a będzie jeszcze paru, o których będą besidłowa zarany i pozarany. A teraz już się z wami praszczam i żełam spokojnego ponedilka. Pyszę tati, że jest horiaczka. No to żeby jakoś wytrzymać w tej horiaczce. Do zarany. Besidłowa Natalia Mocka-Nowak, patrz na hodyna Radio LMFM.

Zapraszamy do wysłuchania programu Hovoriť priaštiv, jak i w Radiu LEM FM możecie gostynnie słuchać zawdiaka kamaradskomu Radiu Rusyn FM z Bratysławy.

0: Karpacka Ruś, oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemkosojuza, co jedynych w Stanach i Kanadzie i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadzie. Wychodzi dwa razy na tydzień.
1: Jarzenko na sercu płacze do ci.
0: Karpacka Ruś numer 52. Piatnycia 22 listopada, novembra 1946 roku. Bilanka powiedz gorleci. Aleksej Rydżaj w Edynboro, Pensylwania, dostał świeże pisma od rodziny swojego brata z Bilanki. Bilanka, 20 grudnia 1946 roku. Drogi stryku, i z waszego pisma wyczu, że wy dużo interesujecie się tym, jak my przeżyli wojnę i jakie były u nas boi. Tym dużo ja tiszu się, że to są ludzie z naszej rodziny, którzy chcą znać za nasze życie w starym kraju. Odże było to tak. Kole niemiecka armia wkroczyła do Rosji, to znaje te stryku, że to w Rosji było bohato Niemców z dawnych dawen, bo były nawet niemieckie kolonii, to tak to te Niemcy zaraz pereszły na stronę niemiecku. Dalsze ciły naselenie Wielkiej Ukrainy, bo nawet armia generała Własowa pereszły na stronę niemiecku. Wsi gadali, że to Rosja propade, to perechodyli na niemiecku stronę. A kole w połowie czerwca 1944 roku niemiecka armia odstąpiła z Wielkiej Ukrainy. Na linii Żytomir-Kyju, to kto żył, wszystko nim cichnale na peret sebe do Niemieczczyny. Aż to zostawało, to wse palele. Tak, że to ostawała się lem czorna, skopana zemla. W połowie czerwca 1944 front nie był na linii Żytomir-Kyju, a w Haleczyni, peret Lwową. Przy kinci lipca tohoże roku sowieckie wojska zaniali Lwów, Przemyśl i Jarosław. No nasze ludy w kraju dumale, że to front stojał jeszcze koło Kyjeła, bo tak twierdziła niemiecka propaganda. A szkole w naszych stronach pojawiły się niemieckie i ukraińskie faszystkie biżęci, to wtedy nasze ludy wiedzieli, że to z Niemcami złe. O tych biżęciach pisze teper bywszej wyjść z Bilanki. To te ludy jechali den i nicz ciłyma taborami, a po drodze wsioż to było rabuale. Do nas przyjechali w miesiaci lipcy 1944 roku i zakwaterowali w Szymbarku wzdłuż Hostyncia i rozchodzili się po sełach. Na polach jeszcze wszystko zelene zerno kosyli dla konej, a de bliżej drogi to wypasali chudobą. Każdy z nich był wożeny. Nasze ludy ostawiali chyży i wtykali w potoki, a one po chatach wsio zabierali, co było, albo niszczyli, żeby niczego nie ostało się dla ruskich, jak przydód. A kto by skazał jakie słowo, zaraz zastrzelili. Nie daj Boh, jakby ty zastali w chyży dziwku albo żenu, bo co chotili, to robili z nią, a potem zastrzelili. Bohato ludej tak propało. Jak zajechali do Bilanki, to jak raz rozłożyli się koło mojej chyży. Żena za mną wtekła do brata Mikołaja, bo jego żinka dalsza odcała, a ja ostał się sam w chyży, bo i musiał jem być doma, tak jak jem był witom. Trudno opisać, co się robiło. Jak wpale w chyżu, jak zaczną drabułaty i nosyty nawozy, zerno, kury, husy, peryny, poduszki. Odisz jaka była, zabrali wszystko, tak że my ostali się w tym, co było na nas. A że to było lito, to człowiek był w koszeli i spodniach, bo czerwiki z nich mi zabrali. Zabrali mi swyniu i dwa te lata, a dalsze zabrali horci, myski, zygar, obrazy. Obrazy pobyli i zmetali na zemlu, a takie jak kresła, stoły, to porubali i tym palili na dworze. Zerno, mał jako ochyży, to wozami zdyli i koni pasli. Tak stojali w nas ciły i tyżden i rabuali. Chociaż było dasz to schowane, to tak nurał, że to naszą i zabrał. Kole oddychali, to człowiek został jak durny, bo wszystko zrabułane jest nieszczene. Znate drogi stryku, że to w takiej bidi to nawet isty się nie chocze. Dobre, że to stała się nam odna koroła i kąperi w polu, no i po trocha zerna z nieszczynoho. Najgorsze dokuczało nam to, że ostale z maciłką bez oderzy i do dneska nie mamy żadnej oderzy, a nawet nytok nie kupyć, jakby chodził dasz to wszyty za słowo połotna. Chociaż i starego połotna brakuje. My czytali w amerykańskiej gazety, że to nasz naród w Ameryce prymusowo daje na naszych ludzi w kraju czerez junra, ale nie znate kto to jest. To panowe po mistach wsio pojdają, a nasz naród chodzi obderty i hołodny. Starszy brat w piśmie do tego samego stryka pod datą 16 żołtnia pisze tak. Wielka bida na mnie, bo brak odeży i obucia. Zostawiam ciłką zrabułanej, a kupyty jedno, że nie mam za to, a drugie, że nie jedę kupyty. Ludzie w seli piszą do krewnych w Ameryku, chociażby i trecie pokolenia i dostają pakunki i tym się spomagają. I z Bilanki pojechało tylko 20 rodzin do Rosji, a reszta wsi się trzymamy swojego peca. I z dolin wyjechali wsi, bo zostało lem 5 rodzin. I na szklarach ostało się 5 rodzin. Коли в 1939 році вступили до нас німецькі війська, то зараз почали брати людей до Німеччини на роботу. І з Білянки забрали 85 осіб, то дотепер не вернулося 12. Зараз в 1940 наложили страшні контингенти на людей. Як почали німці відступати з Росії, то здавалося, що вже ніхто не пережиє того тягару. Так мордували і рабували. Госени 1944-го розпочали копати окопи від чехословацької границі через Веселу Брунаре Грибів. Та наше село приділили копати окопи в Брунарах. Денньо по 120 осіб мусило йти на роботу. І так ми копали аж до 16 січня 1945 року, без перерви ден і ніч. А як хто до роботи не пішов, то кого в тому домі поймали, зараз в карний лагер до Освінчимя вивезли. І там вже Божого Світа не увидів. А в сені 1944-го прийшли до нас на Лемковщину руські партизани. То й вони почали немилосердно рабувати одежу, ідло, гроші, худобу. У кого ж то нашли? Так німці вден, а партизани вночі панували. Нарешті прийшли до нас 17 січня 1945-го руські війська. Зараз почали брати людей до Росії, хто хотів. І так, знаєте, люди подуріли, що того до смерти не пережалують. Отже, Рихвалд виїхав цілий, і з 280 домів осталося трьох газдів. В долинах остався Нонашко Юрчак і четверо других. З Лосі виїхало 120 родин, а Климківка майже ціла. Написав би я вам веце, але часи в нас дуже неспокійні. Як довго то буде, то не знаємо. В обох письмах прося до пакунки і подають міру на черевіки для кожного. Редакція Карпатської Руси достала із Бортного Горлицького повіта слідуюче письмо. Штефанія Валевська з Драгошова, замужна феш в Бортним повіт Горлиці, пошукує Івана і Михала Перуна в Америці і Штефана Перуна в Канаді, як моїх ойків. Прошу їм написати на адрес Штефанія Феш, Бортне, Почта Сенкова, Повіт Горлице, Małopolska, Poland. Климківка, Повіт Горлиці. Семену Войтовичу в Пітсбург пише братанок із Климківки під датом 30 вересня 1946. Поводження наше можна порівняти з морськими фалами, коли нема найбільша буря ковихає. Хочеш знати, що то за єдне те, що в нас палили хижи? То я сам не знам. В нас в Климківці жили наші сусіди із флаши і з ропи. Жили вони на тих господарках, з яких людей переселили до Росії. Отже, вночі напало якесь узброєне військо, котрих поліція називає бандерівцями, і попідпалували наших сусідів. А притом спалили хижи Миколая Лабовського і Штефана Карпяка. Всього спалили 22 будинки. То само повторює się і по сусідніх селах. Тепер за то пакунок. Żebyś był napisał w pierwszym liście za pakunok, to ja by ho naszął, ale z drugiego lista już było pizno. Ja piszę na pocztu, to pocztarka oprawdowała się tak, że pakunok przyszedł jeszcze 6 lipca i leżał do niedawna, bo szwagier Wanio, jak odchodził do Rosji, kazał paczku zaleszyty na poczty. Jednego razu w nocy wpali partyzany i paczku przy pocztarki rozobrali. Prosiła od nich jedne pończochy, to jej powili, że one może sobą mają także dziewczata. Tak pończochy przydadł się im. На твоїй вітчизнині газдує тепер з Горлиц єдин огородник. Дуже добре ся му поводить, бо ґрунт має великий. В Ущу осталося іще коло 25 родин. Осип Дутканич, 22-річний хлопець із Бортного, знаходиться тепер в Германії, де жде на виїзд в Америку. В нашій газеті вже було поміщено одного єдно письмо, яке він написав від Чуванегі. Тепер поміщаємо то, що він пише своїй теті Марії Дутканич в Лос-Анджелес. Бремен, 11 жовтня, октября 1946 року. Дорога тето, дуже красні вам дякую за тоти газети. Я, правда, уж досить довго на них чекав, бо ви мені раз писали, що сте мені послали пару лемківських газет. Я з великим охотом їх прочитав. Навіть таку несподівану річ їм ще довідав з них. Саме головне то, що наші люди пишуть зо старого краю і з Росії. Видите, до мене барз рідко хто напише от тамале. То з газет їм ще барз дуже цікавих річей довідав. Ви знаєте, що я іще в Бортним за моїх дітинячих років любив читати газети. Бо до мого няня приходили газети руски з Львова, то я ся барс дуже газетами інтересую. А не сам не знаю, як вам подякувати за тоти газети, бо вони мене дуже потішили. Ну я вам навіть трошки і хочу повісти, що ви в доброму краю і добрі організації мати. Ja duże dorożu tym, jak nasze ludzie szanują swoją narodną organizację i podtrzymują swoje redakcje, bo ja tak samo przed tą wojną podtrzymywał wszystkie ruskie organizacje. Jak mi nasz to niebud grosze były potrzebne, to bym zawsze prosił niania, który mi nikoli nie żałował centa na taku cil. Ja znaju czuże szanowaty, no swoje nie mogę zabyty i swoim jak najbliższe się interesują. Otóż duże wam dziękuję, że to u was to, że jest serce dla podtrzymywania ruskich organizacji. Ja naprawdę ciłym swoim życiem do dzisiejszego czasu lem ruskie lublu i za to was duże chwalu, że wy sobie prenumerujete naszą gazetę. Ja też skoro już do Ameryki pojdę, bo wczoraj był ja mu konsula, to moje papiery już gotowe do wyjazdu. Jak będę ostal drugi korabel jechał z emigrantami, to ja też pójdę nim. Tak mi konsul powił. Ja na pewno będę w Chicago jeszcze do Rożdestwa Chrystowego. Hańczowa, powit Gorleci. Daniel Durniak, Pionkers, dostał riad pysem od bliskiej rodziny w starym kraju. Pierwsze. Melania Juskiewicz pisze obszerno o wsiakoj bidi. Do Rosji nie jechała, bo dumała, że to doma po starej systemie bude łucze żyty, ale teper wyglądać jej tak, że to wsiady przychodzić na nowy systemu i trzeba byty uczenym, żeby żyty łucze. Medzy inczym pisze tak. Heł nie znam cy da koleda, kto się doczeka do daczoho, bo heł teper już wszystko tak, jak i w Rosji. Kto chocze deorata, bo kosyty, to de się mu podabat tam może, ale jak jest piat snopił, to cztery ich, a jeden twi. Nasze ludy się tyszyli o rale rządowy grunta, a teper jak przyszły podatki, to każdy każe im wsio zabraty, co się na ich grunt im rodyło. To samo i w Rosji. Pysze kuma Ulejanka, że dostała 3 hektary pola, to z tych trzeba daty 7 metrów zerna. To one dadą własną gospodarkę, ale i tak nic nie masz, lem ty wsio wozmut. W nich jest tak, kto wczeny to żyje, a bidny i robitny kto marni się maje. I na kołchozach to samo. Kto tak uzwczeny i zna dobry cyganyty, to mu dobry. Ja była w Uściu, jak u ściany malej chaty, to starej Humecki takie kazania im powitał. Neoriu ne siju, bo ja idę w Rosyju. Prodaju koni, wozy, a sam idę w kołchozy, bo w kołchozach dobry żyty. Jeden robyt, a sim leżyt. I to mu prawda, bo jak przyszedł Anton Cap i kum Wasyl, to opowiadali, jak one tam robili. Kotry nim kierował, to każdy krał. A to, od kotry niczym nie kierował, to lem to dostał, co zarobił. A jak przyszło dilety, to rząd odobrał swoje, a wysiadilte tym reszta. Kochany ujku, pysze te, żebyste male ochotu wyjte do kraju. To na razie nie warta się spiszyty, szkoda kalczyku. Heł chodziat bandurowci, ale w Hańczowi jeszcze nie byli. Tamto też den byli w Rybkach, przyszli na koniach. Jakiś Staś tam był szołtysą. To przyszli do niego i mu powili, czego z ludy wyhaniał do Rosji i de to zerno, co ty zabrał po ludziach. On piszeł z nimi do szpichlaria i im wkazał. A one ho tak zbyli, że to ciły czorny został. A teper już tam jest drugi szołtys, też Polak. No i to, tak pobyli i wszystko im zabrali, że to male i kazali się im wynesty. Przyszli do Florynkę na zabału, hulali do północy, a potem nachnali wsio do sali i dawaj czoboty. Tak wsi chłopci piszli do mił bosy. Najbliższe ich tam jest koło Krynyci i tu cud na Maguri. Jak przydzą do chłopa i najdą dobre ubrania albo czoboty, to już ich. I korowy i swyni zabrali teper po Klemkiuci. Ale przyszło polskie wojsko po sełach, to może dakus bude spoki. Na drugi kartoczci pisze do kumy Antosi i żałuje się, że kuma nie napisała jej iszczy niczego. Wydy teta ujko starszy i one napyszut, a my razem dziuczyli i kumowe z mojej rodyna, no tak prudko ste zabyli? Wyznate, że my hneska tak się potorchali jak dyke husy, jedny tu, a drugi indy? Ja mała 20 semoch kumiu, a hneska zostało mi dwóch, Grega i Durkotowski. To się było z kim schodyty i się chotiło żyty, a hneska tak smutno, że to desia oberne, to się płakaty chocze. Pajza Wołk w Cleveland dostał pismo z Stanisławskiej Oblasty od Jurija Barny, rodom z Wojówce, powit Gorleci. Pod datą 30 września on pisze, że to wsi on zdrowy. List od tety Pajzy Wołk dostał, no ale nie odpisał zaraz, bo zluczyło się takie. Na czwarty dzień, pośle oderżania waszego pisma, my wyjechali bliżej Wojówce, a to w Stanisławską Oblast, gdzie teper perenosymy rozmaite życia. Napiszcie nam, teto, co my dobre zrobili, że to zmy się tak porozchodyli wszystkie woliuczane. Teper tak żyjemy jak cygane. Dido Sydory jak Petro, pomerli jeszcze chłowiłcy. Jak zmy żyli w Charkiwszczyni, to zmy znali o wszystkom i jedno o druhych, a teper nie znamy. Dźwidujecie się teto deli przecy, chłowiłcy cy heł. Żeby tak żyli ludzie, jak żyli chłowiłcy, to może te znaty dobry, że heł byłoby lepsze, ale to swoje to nie czuże, bo czuże nikoli nie zahryje. Do was pisze syn Iwana Barny Petrowicza, syna przebranego Sydoriaka Petra. ja prodążam heł dalsze swoją szkołę za 3 miesiaci pidówczyty się na zootechnika albo weterynaria, a tymczasowo roblę w rajonie za buchaltera i zarablam miesiaczno po 300-400 rublej. Nasz adres USSR Stanisławska Obłast Żołtnowy rajon. Wielkie Piskowody numer 99. Barna Jury. Pisze Pyrniak Sztefan, pereselenec z Izb, do brata Józefa Pyrniaka, Bajon. 9 września 1946. Drogi braty i bratowa, list wasz my dostali, za który serdecznie dziękuję. Aż to do nas, to my dziękujemy Gospodu zdrowy, bo jak uzdrowiszy, a powodzenia nasze takie, że na razie jeszcze można wytrzymaty. Chliba nie brakuje. Jeszcze z mechą bez chliba nie byle. A dalej, nie znamy jak bude. Ujko pojechali na Ukrainę tam do syna Petra. Win się tam ożenił. A Heusia im złe wydziło i duże już wyjechali. Nas było chyba 20 rodzin z izb. A ostało nas 6. No my na razie nie dumamy. I ty, bo się boju ruszaty, bo mnie już dobry nawczyło. I ty jest, szto. To nie jest czegoś, a perechodyty. Bo hneska wsiadł jednako. Ja dumam, że robyty wsiady trzeba. Woroszyłowo-Hradzka Obłast. Staniczno-Łuchański rajon. Wielki Olchowski. Kołchoz imieny Woroszyłowa. Pyrniak Sztefan. Paweł Onuszczak z Hańczoły pisze jej z Tarnopolskiej Obłasty, sestry i szwagrowy w Chicago. Pisze, że im tam złe i prosi braty ich wsich do Ameryki. Pozdrowiaje brata Romana i brata Wania, a tuda peresyłaje pozdrowienie od brata Michała, bo one tam te pierwsi razem z żenami i dietmy. Adres: Tarnopolska Obłast, rajon Monasteryska, seło Dubowycia. Paweł Onuszczak.

U stóp moich kraina dostatków i krasy. Nad głową niebo jasne, tłok piękne lice. Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolicy? Dalekie i niestety jeszcze dalsze czasy. Litwo, piały mi wdzięczniej twoje szumiące lasy niż słoiki bajdaru, salchiry dziewicy. I weselsze teptałem twoje trzęsawice niż rubinowe morwy, złote ananasy.

0: tak daleki,
1: tak różna wabi niepomęta. Dlaczegoż roztargniony dycham bez ustanku do tej, którą kochałem dni moich poranków. Ona w grubej dziedzinie, która mi odjęta, gdzie jej wszystko wiernym powiada kochanku, lepcząc świeże myślady, czy szanej pamiętam.

Перегляд тижня порталу LemFM. З Карпат до нью-йоркського Карнегі Холл. Автор допису Северян Косовський. Прийшов час, щоб іще раз вказати великість музичної культури карпатських русинів. Хоча в минулості русинська мелодія звучала в різних, чи не менше експонуваних місцях, то концерт, що відбувся 27 мая 2026 року в Нью-Йорку, перейде до історії як подія о винятковим значенню. Не лише за то, що програм події засвідчив о їй барс високим рівні, але й за справу реченого місця – Carnegie Hall, нью-йоркської концертової галі, єдної з найбільше престижних в освіті, знаної з барс доброї акустики. Перший раз тут. Заповіданий в еміграційних кругах, як дашто виняткове, істо, по слові до його учасників, таким ся вкарав. В єдним місце, у єдним часі, запрезентувано лемківську, а тіж ширше, карпаторусинську музику. Артисти, що в той день прийшли на Манхаттан, представили сакральну і народну музику, майстерно обрамлену класичними творами. Організаторами того виняткового концерту були Фундація Арс Актива на чолі з доктором Маріушом Мончаком та Лемко Союз, The Lemko Association, котрому председує доктор Богдан Горбал. Вечір вели доктор Карен Услин, сопранистка і музиколожка, та діакон Давид Дутканич, композитор. Вхід русинської музики чи ширше культури на єдну із найважніших сцен світа був важним пунктом не лише для еміграційних кругів русинів, лемків, але так само для цілого русинського світа. Добрі задуманий і різнорідний програм, представлений професійними артистами, створив атмосферу захоплення, зворушення і ностальгії. Кидже музика таку має мати тіш чіл, викликувати порушаючі емоції. А кид іде о русинські твори, їх генеза часто доводить до слез і вертання до того, що уж ніколи не верне. Особливе враження в час концерту зробив твір Норберта Палея, в котрим автор просить карпатські ріки о емоційну підпору духа для вигнаних з рідної землі. По концерті всі виконавці вийшли на сцену, а овацям настоячим і подякам не було кінця. На події учасні були Віктор Чігецький, віцеконсул Польської Республіки в Нью-Йорку, Маркус Гурега, кельче офіцер Словацького консулату, та доктор Богдан Горбал, президент Лемко Союза. Твори писані на той день. Маріуш Мончак, що посвятився зорганізуванню концерту на даному звідання о тото, що було найважнішим пунктом програму, повів, то 6 нових композицій, написаних спеціально на тоту нагоду творцями з 5 держав – Польщі, З'єднаних Штатів Америки, Канади, Арменії і України. Така географічна різнорідність довкола єдного культурного дідництва сама в собі є знаменним артистичним жестом. Серед нових композицій, о котрих споминав Мончак, є твір від авторки лемківської опери «Голос» Дарії Кузяк. На нью-йоркський концерт створила твір «Вечер була дівка». Композиція нав'язує до традиції лемківського весіла, де молода не співала сама, а її голос заступали дружки. Авторка оперла ся на архівальних награннях лемківських весільних співанок і обрядів, награних оркестром Штефана Шкимби в Нью-Йорку в 1928 році. Дальшою композицією був твір від Давида Дутканича, лемка з першого покоління народженого в Америці. Представив твір «Taler of Trenos» Four String Quintet. Музичне упам'ятнення жертв концентраційного лагеру в Талерхофі, де страждали русини. Ксенія Стеценко, українська композиторка з Філадельфії, написала твір «Був такий сон» до слів Петра Трохановського. Композиція переплітає спомини о Карпатах з атмосферою далекого сну. Джон Саркісян, композитор армянського походження, представив світову прем'єру «Echoes of the Highlanders». Твір оснований є на автентичних карпаторусинських мелодіях з початку ХХ століття і показує єден день з життя гірського села. Серед американських прем'єр, написаних на той день, знайшовся твір Норберта Палея під наголовком «Плачте ріки за нас, кид ми не можемо». Короткий, але глибоко зворушаючий твір, присвячений долі лемків по примусових переселіннях. Чути в ним воєтливість, знепокоєння, біль та тугу. Американським прем'єром був тіж твір від Кшиштофа Неговського «Карпатіан концертіно» на фортепіан і смикові квінтет, стилізований є на карпатських мелодіях погранича Польщі і України. Концерт окрашений рангом. Перша частина концерту була посвячена сакральній і народній музиці русинів. Хор Бортнянського під дирекцією Ніколаса Тимко виконав 4 твори. «Под твою милост» – «Кол славен» Дмитрія Бортнянського, «Хвалите» в аранжації Олександра Архангельського та «Іже Хіровими».
Trio rodziny Kormanek z Oria Beny na Słowacji, jakie nagrywali dla słowackiego radia i telewizji, zaprezentowało narodne śpiewanki w ich rytnym oriabeńskim dialekcie. Kwartet Prostopinie zaprezentował liturgiczne hymny, między innymi Otcze Nasz, w tradycji prostego śpiewu, ta fragment paschalno-jutrenni. Pierwszy czas koncertu zawierzyli twory Kraju Mi Petra Trochanowskiego ta Karpacka Rapsodia Mirosława Skoryka w wykonaniu Mariusza Mączaka i Nikolasa Kaponiasa. W drugiej części prozwuczali twory Beli Bartoka, Try Rusyńskie Dua ta Wieczer w Seli. Twir Paleja zahrali huszlar Mariusz Mączak, pianista Nikolas Kaponias i saksofonista Andrew Kos. Twir Daryi Kuziak wykonali solo huszli Mariusz Mączak wraz z ensemble Wiadrina, a sam ensemble zahrał też Johna Sarkisiana. Był taki son, wykonał tenor rusyńskiego pochodzenia Andrew Skitko z ensemble Wiadrina. Newyorski koncert rusyńskiej muzyki prochodził pod poczesnym patronatom generalnych konsulatów Polszczy, Słowackiej Republiki i Ukrainy w New Yorku. Głównym sponsorem była Fundacja Johna i Heleny Timo, karpatorusyńska organizacja poświęcona oświecie i promocji kultury przodków, a też instytucji i prywatne żertwodawci. Karpatorusyn Research Center darował 300 premiernych książki profesora Pawła Roberta Magoczyja The People from Nowhere – An Illustrated History of Karpatorusyns, który rozdano między przysutnymi na koncerty. Koncertom w New Yorku rosyjska gromada jeszcze raz poświadczyła, że rytna muzyczna kultura jest na najwyższym rywnie. Uczestnikami koncertu byli różne lemkiwskie rosyjskie aktywisty z CSA, ta czyslenno zgromadzeny, jakie furt pamiętają na swój ryt. Niedziela, 14 czerwca junia 2023 roku. A mecze na Birciach świadkowało się 35 roku Światowego Kongresu Rusyniu i Den Rusyniu Słowakii. Weekend od 12 do 14 juna 2023 roku w Medżela Birciach należał Rusynom. Rusyńska obroda na Słoweńsku w jedno z Światowym Kongresem Rusyniu na to dny przyrychtowali w jedno świadkowania Dnia Rusyniu Słowakii, który jest 12 juna i 35 roku od pierwszego Światowego Kongresu Rusyniu, który odbył się w 1991 roku jak raz w tym mieście. Do Medżela Borec przy tej nachodzi przyszli hości Słowakii, Polszczy, Ukrainy, Serbii, Madziarska, Rumunii, Czeskiej Republiki i Sewernej Ameryki. Na świadkowaniach uczest wziął i prymator miasta Władysław Wyszniowski, który w sobotę wszystkich gościów zaprosił na świąteczny obiad. Uczestni byli i członowie Światowej Rady Rusyniu Stefan Lewinec za Madziarsko, jednoczesno przedseda Światowego Kongresu Rusyniu, Georgi Fircak za Rumunię, jednoczesno przedseda Światowej Rady Rusyniu, Martin Karasz za Słowakiju, Andrii Trochanowski za Polszczu, Michajlo Fejsa za Serbiju, Jan Czopik za Czesku Republiku, Mykoła Bobynec za Ukrainę, Lubomir Medieszy za Sewerną Ameryku, Hołowa Światowego Forumu Rusyńskiej Młodzieży Swietłana Bojczuk i czesny член Światowej Rady Rusyniu Andrzej Kopcza. Nie było mnoho czasu, wspominał Franco. Hości poczali schodyty się do Medżela Borec w piatniciu popolidne. Na wieczór wrze był przygotowany pierwszy punkt programu, którym była besida z prymymi uczestnikami pierwszego Światowego Kongresu Rusyniu i z marca 1991 roku. Jak ich wyspowiadał moderator Petro Medwid. Na besidi brali uczest Aleksander Franco, by przyjdął holitni funkcjonar rusyńskiej obrody i moderator pierwszego kongresu, jak i Andrzej Kopcza, szef Stowarzyszenia Lemkiu, jaki był za prezydialnym stołem pierwszego kongresu jak wedoucz delegacji z Polszczy. Jak wspominał Aleksander Franco, na porychtowania kongresu nie było mnoho czasu. W novembri 1990 roku odbył się pierwszy Sejm rusyńskiej obrody i w miesiącu marec wrze odbył się kongres, o którego zorganizowaniu dobesidowało się jak raz na Sejmie rusyńskiej obrody. Na wece wszystko robiło się bardzo fryszką, bo w tym samym czasie jeszcze wybalowało się, żeby w miesiącu maj 1991 roku, kiedy w Czechosłowakii prochodziło spisowania ludzi, była już możliwość zapisać sobie okremu rusyńską narodność. Nie było mobilnych telefonów, nie było internetu, fungowała klasyczna poczta i jakieś kontakty na stacjonarne telefony. Andrzej Kopcza wspominał, że o kongresie diznał się alem 2 dni przed jego początkom od Petra Trochanowskiego. A naperek tomu, że żył daleko, na zapadzie Polszczy, delegacja z Polszczy wzięła uczest. Obydwomy kongres opisali jak mocny moment w ich żywoty. Choć organizatory zapraszali lem po 5 ludzi do delegacji za każdą drżawę, w Medżlabirskim Domie Kultury ich czekała pełna sala. Przyszli domaszni żyteli, przyszli 3 autobusy Rusyniu i z Podkarpatia.
Наперек куртому часу на рихтування Конгресу перший світовий конгрес Русинів мав делегації із Чехословаччини, Польщі, Совєтської України, Югославії і Северної Америки. Вибрав собі першу світову раду Русинів, дав собі сміливі цілі заміряні на досягнення прав про Русинів у окремих державах, в котрих живуть, відкрив тему кодифікації язика і дальших областей, котрі пак почали ся наповняти. Обидвоми учасниці констатували, що атмосфера була неповторятельна і що обидвоми по конгресі знали, що той возродний процес уж не дає заставитися і що тото діло буде продовжувати. Олександр Франко звернув увагу й на то, що за успішну організацію конгресу треба бути вдячний і самосправі Мирі Леборец, а тодішньому приматорові Едуардові Іванчові, бо вони підтримували тот русинський рух. Так само припомянув, що на конгресі взяли участь і представителі словацьких властей, що був ясний прояв того, що русинів почали повні акцептувати. Поспоминали і далі особи, котрі були учасні на першому конгресі і котрі пак грали роль в русинському русі. П'ятничовий вечір був о споминах, був повний емоцій, бо то, що тот рік можемо святкувати 35 років світового конгресу, є першорядно заслугою тих, котрі організували і брали участь на тим першим у 1991 році. Як на кінчу повів модератор бесіди, днешня генерація ніколи не забуде і все буде частувати тих, котрі почали той світовий русинський рух, а віримо, що то так буде і в слідую генераціях Русинів. Світовий конгрес Русинів передав пам'ятні плакети. В суботу 13 юна програм продовжував до полідня конференцією під назвою 35 років Світового конгресу Русинів. На конференції з своїми рефератами, котрі дотулалися як першого конгресу, так і його дальшої роботи, сучасності і будучності, виступали Штефан Лавенець, Мартін Караш, Михайло Фейса, Олександр Франко, Андрій Копча і Любомір Медєші. Андрій Копча припомянув інтересний факт. На святкуванню зійшлося 50% тих, котрі були в президії першого світового конгресу Русинів. То Андрій Копча, Олександр Франко і Любомір Медєші. В президії тоді сидів і Павел Роберт Магочий, но тот, на жаль, не міг взяти тот рік участь на святкуваннях. Дальші двоми, котрі сидили в президії, Васил Турок-Гетеш і Васил Сочка-Боржавин, уж не суд між нами. По referatach odbyło się świąteczne передавання pamiętnych plakiet, które Światowy Kongres Rusynił wruczał przy nagodzie 35. jubileja za wyznaczny rozwitok rusyńskiego ruchu. Plakiety dostali Akademia Rusyńskiej Kultury w Słowackiej Republice, Obszczestwo Przyjaciół Podkarpackiej Rusy, Stowarzyszenie Lemkiu, Priaszywska Uniwersytet w Priaszowie, Instytut Rusyńskiego Języka i Kultury, Karpato-Rusyński Nauczny Centr w SZA, Ruska Matka, Drużstwo Rusnak, Obszczestwo Światowego Joana Krystytela, Krajowe Obszczestwo Podkarpackiej Rusy, Ciło Dzierżawne Obszczestwo Rusyńskiej Inteligencji imienia Antonia Chodynki, Teatr Aleksandra Duchnowicza, Misto Medzila Birci, Rusyńska Obroda na Słoweńsku i Kulturne Towarzystwo Rusyniu Rumunii. Tym organizacjom czy instytucjom, których przedstawicieli nie byli uczestni na konferencji, będą plakiety передane osobno przy najbliższej przynagodzie. Pro arte rutenorum pro profesora Magochija. Po передаванню плакет виступали із своїми приговорами гості, між котрима були приматор міста Вишньовський, член Світової Ради Русинів Микола Бобинець і Ярослав Поповець за Обшчество Святого Йоанна Крестителя. Пак вже прийшла дальша святочна хвила і то передавання національної премії за русинське умення імені Івана Манайла про Arte Rutenorum 2026. Основателями премії за русинське умення є Світовий Конгрес Русинів і Русинське національне самосправування міста Вац в Мадярську. Премію прийшов вручати Андрій Манайло, председа самосправування, котрий прочитав і лаудацію нагородженого. Тогорічним лауреатом став професор Павел Роберт Магочий. Павел Роберт Магочий – то, цитування, визначна особливість світового значення, котра своїм научним доробком значно помогла розвитку і популяризації карпато-русинської культури і витравного умення. Пише ся в номінації на удільнення премії. Дальше цитування. Окремо значучим в тим є видання його книги «Out of Nowhere – The Art of Carpathian Rus», котра представить комплексну історію карпато-русинського витравного умення. Кіджи професор Магочий не був учасний, премію за нього перевзяла професор Олена Дучфайфер, котра пак приговорилася учасним, подякувала за премію про професора Магочія і курто повіла, що про ню лауреат значить і що має надію, що му премію буде годна в куртим часі передати особно. На премію номінували професора Магочія «Русинська самосправа міста Вац» і фонд Федора Манайла із Ужгорода. Гала-концерт і промітання фільму «Потопа».
Popolidne, po czale centralne świadkowania Dnia Rusyni Słowakii na kotry przyszli i studenty Studium Carpatoru Tenorum 2023 Międzynarodnej Litniej Szkoły Rusyńskiego Języka i Kultury. Uczestny zeszli się przed miejskim uriadom, odkąd iszła krojowana procesja mistom. Pierwszy punkt programu było położenia wincia na miejsce, które przypomina wyznacznego diatela mista Medzilabirci Michała Wacławskiego. O jego żywocie i zasłuchach besiedował Wołodymyr Protyłniak. Choć gala program Dnia Rusyni Słowakii był naplanowany w prostorach amfiteatru, z przyczyny nie bardzo dobrej pogody na koniec organizatorzy wyruszyli zrobić program w prostorach spojonej szkoły. I tak się uczestny prześpiwi rusyńskich piwanok wybrali tam. W programie, który moderował Ladysław Jasyk, przedstawili się folklorna grupa Sosna, heligonkar Birosław Hryb, folklorny kolektyw Barwinok, sestry Stefanii i Liana Kowaczoły, folklorna grupa Zaruba i folklorny kolektyw Makowycia. Na początku gala programu o słowo poprosił Mikoła Bobynec, który zrobił niespodziewankę za krajowe obszczestwa podkarpackich Rusyniów, którego jechołował, peredał rusyński śpiewaczki Marianni Żelezni premium imienia Olgy Prokop za rozwój rusyńskiej kultury za 2026 rok. U weczernych godynach w prostorach domu Litej Świataho Nikołaja podążał program świadkowań promitaniom filmu Potopa, które operedyła dyskusja z aktorami, jak w tym filmie grają Sarą Chrypakową, Wołodymirom Czemom i Igorom Lattą. W Nedilu uczestny piszli do mistnych chramiów grekokatolickiego i prawosławnego na bohosłużenia, a podia oficjalno zakończyła się światocznym zasiedaniem Świtowej Rady Rusyniu. Witorok, 16 czerwca junia 2026 roku. 25. Duchnoweczył Priaszył maje swoich paremościł. Laureatką stała Juliana Karaszowa, autor wisty Petro Medwit. W poniedziałek 15 juna 2026 roku odbył się jubilejny 25. rocznik Duchnowyczowego Priaszowa, konkursów deklamacji poezji, prozy, narodnego rozpowiadania, własnej twórczosty i małych scenicznych form. To tu podiju tradyczno sztorik organizuje rusyńska obroda na Słoweńsku. Jak je zwykło, mitotrik w finale w Priaszowi operedyle okresne albo regionalne konkursy, z których wybrali się finalisty, jakie pak wkazali swój kumszt na scenie Teatru Aleksandra Duchnowycza w Priaszowi. Duchnowyczył Priaszył 2026 począł koło pamiętnika Aleksandra Duchnowycza w Priaszowi, gdzie otec Milan Jasek, preceda obszczestwa świętego Jana Chrzestitela, odsłużył panachidu za Duchnowyczom, ale i za wszystkich dalszych rusyńskich budyteliów i pisateliów. Tak samo Kurto pojasnął uczestnikom, że Aleksander Duchnowycz je własno osnowatelom rusyńskiej literatury. Duchnowyczył Priaszył je tu wdiaka dumci Anny Kuźmiakowej. Po panachidii już uczestnicy iszli do Teatru Aleksandra Duchnowycza, gdzie prochodził konkurs. Po rusyńskiej hymni wszystkich przywitała moderatorka Zdenka Kwaskowa, członka dramatycznego kolektywu Teatru Aleksandra Duchnowycza, która pak podczas przerwy, jak upotrzebowała jury na ociniowania występujących, i zabawiła Ditej w jednej z dalszym aktorom teatru, Martino Moraucią. Moderatorka przypomniała, że dnes możemy świadkować 25. Duchnowyczył Priaszył wdiaka tomu, że na początku była dumka w hołowi Anny Kuźmiakowej, żeby nasze dity male de deklamowały w naszym materyńskim języku i swoją ideę zrealizowała, czym stworzyła dostojny prostor pro prezentacji rusyńskiego literaturnego słowa. Anna Kuźmiakowa przy tym prynachodzi zdobyła mocny aplauz od uczestników. 25. rocznik Duchnowyczowego Priaszowa światoczno odkrył preceda rusyńskiej obrody na Słoweńsku Martin Karasz. Po jego przychowori była przedstawiona tegoryczna jury, która była w składzie Osyf Pantlikarz, член dramatycznego kolektywu teatru, jak preceda, i členowe Daniela Libezniuk, członka dramatycznego kolektywu, Michał Pawlicz, naukowy robitnik Instytutu Rusyńskiego Języka i Kultury Przesiwskiej Uniwersytetu w Priaszowie i z specjalizacją za rusyńską literaturę, Dominika Nowotna, doktorantka tego instytutu, która zanima się rusyńską literaturą, i Igor Latta, dołhoryczny bywszy aktor Teatru Aleksandra Duchnowycza. Laureatka Todrik i z Kamionki. Smachajucze się były rozdzielone tradycznie u wikowych kategoriach. 0 aż 5 i wikowe kategorii były pak rozdzielone na żanry poezja, proza, duchowna deklamacja, narodne rozmienia, własna twórczość i małe sceniczne formy. Na finale do Priaszowa postupale lemnejli przy w okremych kategoriach na okresnych albo regionalnych konkursach. To trik były takie konkursy w okresach Stara Lubownia, Bardejusz, Swytnyk, gdy były idite z okresu Stropkiu, Humanne, gdy były idite z okresu Michaliuci, Medzilabirci, Snyna, no na finale były idite z Priaszała, ce okresu Bańska Bystrycia, gdy nie były regionalne konkursy. Do jedna na finale Duchnowyczowego Priaszała 2026 wziął uczest rekordnych 135 zmachających się. To trik, okrem inszego, było mnoho występujących w ramkach małych scenicznych form, co podniosło czysło uczestników.
Laureatką ostała Juliana Karaszowa z Kamionki, która na duch nowy przyjaciół przygotowała sobie w trzeciej wiekowej kategorii prozaiczny tekst od Ludmyły Szandalowej. Juliana chodzi na duch nowy przyjaciół od maleńska każdy rok, co tak samo członowie jury brali do uwagi przy wyrysowaniu o laureaty. Rusyńska obroda na słoweńsku dziękuje wszystkim, którzy dali swój wkład do organizacji dalszego uśpisznego duchnowyczowego priaszała. Podziękowania należy i Ministerstwu Szkolstwa, Badania, Wywoja i Młodzieży Słowackiej Republiki, jak wychołoszowatelowy konkursu, a Fondu na podporę kultury narodnostnych mężczyzn, której to tu podjął podporę i z publicznych sredstw. Rusyńska Watra w Małym Lipniku będzie już 15 raz. Folklorny festiwal Rusyńska Watra odkryje swoje brany pro szeroką publiku jubilejny 15 raz. Na przeciwnicy festiwalu może zażyty rusyńską kulturę na własnej skory w malowaniu otoczeniu prygranicznego seła Mały Lipnik koło Riky Poprad. 15. rocznik festiwalu przyniesie interesny suprowodny program, który zbohaty hołowne programowe bloki. Festiwal Rusyńska Watra odbude się wrze tradyczno podczas 2. julowego weekendu w dniach 10. aż 12. jula 2026 roku. Cytuania. Każdy rik rychtujemy podiju, która nadwiązuje na poprzednie roczniki, no wse przynosimy nowoty i wylipszynianę lem programu, ale i areału. Przybliżył dyrektor folklornego festiwalu Rusyńska Watra Petro Sztefaniak. Festiwal odkrył dzieckie folklorne kolektywy, które na hołowni scenie przedstawiać się w programie Dzieckie Świt o 18 godzinie i z folklornymi pasmami wystupat Radost i Skamionkę, Makowiczka i Swydnyka, dzieckie śpiewacy solisty. Pak będzie naśladowaty koncert pod nazwą Śpiewy Mohorodu, w którym zaśpiewają laureaty albo uczestnicy poślednich roczników tego konkursu pod pokrowytelstwem rusyńskiej obrody na słoweńsku. Rusyńskie śpiewanki zazwyczaj w interpretacji Simony Kaszper i Branisława Lajczaka, rodynnego tria Magurowa i Trija Kaczera i Zakubian. Wysupajuczych będzie doprowadzić muzyka Milana Rendosza. Piatnyciowy program będzie kulminowaty o 22 godzinie koncertom Wieczór Rusyńskich Hołosił, w którym przedstawia się interprety trzech żanrów śpiewakiów: stolicznego dżywki z Wielkiego Lipnika, muzyka Milana Rendosza i folk-rapowa grupa Kalibri Gang. Piatnyciowy program zakończy zabawa z kapelą Kołaczkowskie Trio. Cytuania. Sobotniejszy program na hołowni scenie ma już stabilną strukturę i postupno przedstawić kolektywy z regionu, bliskich okresów, ale i ciłowieczorny program, powiedział Petro Sztefaniak. I z początku o 16.30 godzin w programie Mozaika Regionu z tematyką rusyńsko-góralskiego współżycia w regionie przedstawiać się folklorne kolektywy i solisty z okolicy Starej Lubowni. Bardyjo, Starolubownian, Goral z Iżdiaru, Goroli z Lendaku, Ostrunianka, Aleksandra i Mirosław Bek i folklorna grupa z Małego Lipnika. O 18.30 godzinie festiwal przywita gościów i spisza w programie Wydajte Susity z pod nazwą Walachi Seuruteni. Wystopaty będą Czaczina z Szpiszkoj Nowej Wsy, Poraczan, Zawadczan, Mirosław i Aleksandra Bek, Marek Ręznicki, Peter Kowacz. Pośredni programowy blok tradycyjnie należy ciłowieczornemu programu jednego kolektywu z różną tematyką. W programie W kursie żywota nam folklorny kolektyw Boriełka i Skoszyc w suprowodzie narodnej muzyki Mateja Topolowskiego odprezentuje pogląd na świt żeny od kołyski. Zawierzchnią festiwalu będzie wrze tradyczno palinia watry za uczasty folklornej grupy Goral z Żdiaru, a folklornych kolektywiów. Palinia watry perejde do narodnej zabawy w suprowodzie narodnej muzyki Mateja Topolowskiego. Na swoje przyjdą na festiwali i dity. Organizatory pronych podczas ciłocho festiwalu przygotowali aktywności, atrakcje, prezentację projektu Śpiewana Prochulka i twórcze warsztaty. Rodyczy tak będą dochodne pełnocinno perejety program po klaudity postaramy się. W piatniciu i sobotu pro nawszczywniki przygotowany je bohaty i suprowodny program. Gastrofestiwal i z regionalnej kuchni, taneczny lektor Stefan Henzeli w sobotu podczas szkoły tańcia nawczyt ludej tańcił i z rusyńskiego seła Sztelbach. Podczas ciłocho festiwalu będzie prochodyty wystawa fotografii Katarzyny Szigulińskiej pod nazwą Korynia i Horyzonty. W piatniciu będą prochodyty twórcze warsztaty Modro Tłaczy i Narodnej Wyszyłki. W sobotu będzie prochodyty twórczy warsztat Sitodruku z Maroszą Obszywaną. Festiwal w Nedilu zakończy dopolidne bożestwenna liturgia w cerkowno-słowiańskim języku w mistnym chramie Świętych Kosmy i Damiana i z koncertem duchownej piśni przedstawić się mużska śpiewocza grupa Szambrinci i Szambrona. Dalszą nowotą je putowny kino w areali podii, które w czwartek 9 juna o 20 godzinie nasztartuje weekendowy podiju. Prezentowany będzie film Potopa za uczasty jego producentów. Hreky nową uznaną mężczyzną w Polsce. Autor wisty Natalia Małecko-Nowak. Prezydent Nawrocki podpisał ustawę, która poszerza spisok nacjonalnych mężczyzn o grecku mężczyznu.
Zakon zmieniać status sospільnosti,

Ella Sparea, które zosele koło 280 osób. Ewangelu podała, że to teper w Polsce żyje 5-6 tysięcy osób greckiego pochodzenia. Najczyslenniejsza diaspora nachodzi na zachodzi drżawy, między innymi na Nyżnym Szlesku i Zachodnim Pomorym. Wielka część wspólnoty mieszka też w Trymiści. Weducza przypomnęła, że to reczenne stowarzyszenia składało wnioski do sejmowych komisji, żeby rozszerzyć spisek nacjonalnych mężczyzn. W sprawę zaangażował się między innymi zachodniopomorski poseł Jarosław Rzepa z Polskiego Narodnego Stronnictwa. Nacjonalne mężczyzny w Polsce zmieny po 20 rokach. Projekt nowelizacji ustawy o nacjonalnych i etnicznych mężczyznach wpłynął do Sejmu pod koniec lutego, februara 2023 roku. Według Sejmowej Komisji Nacjonalnych i Etnicznych Mężczyzn Wanda Nowicka podkreślała, że ustawa o mężczyznach nie była zmieniana od 2005 roku. Projekt skoro przeszedł przez komisję i był przegłosowany Sejmom, 419 posłanci było za, 20 proty, Hołowni z Konfederacji. W maju ustawu peredano prezydentowy i marszałkowy senatu. Ustawa wchodzi w życie po 6 miesiącach od ogłoszenia. Przyjmować się, że następstwa nowelizacji będą kosztować 800 tysięcy złotych na rok. W Polsce za mężczyznę uznaje się nacjonalną grupę, która odróżnia się od zachału społeczeństwa, zachowuje swój język, kulturę i tradycje, a jej przedstawnicy przebywają na obszarze drżawy od najmniejszej 100 roków. Pośredni wymich w odniesieniu do Greków był kwestionowany, choć sąd dokazy, jakie potwierdzają ich prysutnictw na tych zemlach już w XIV stoleciu. Greki nową uznaną mężczyzną w Polsce. Ioannis Fourkiotis, Grek wrodzony w 50. rokach 20. stulecia w Szczecinie, znany w regionie Przyjemcia, przypomnął, że to z rodziny greckich kupców pochodził Jan Żupański, Zupanos, knychar i wydawca, wrodzony na początku 19. stulecia w Poznaniu. Rodzina Fourkiotisa przyjechała do Polski z grupą 14 tysięcy emigrantów po gromadzieńskiej wojnie w Grecji w rokach 1949 i 1950. Wtykający przed represjami żeny, dity i raneny partyzanty Elas, związane z komunistyczną partią Grecji, były kierowane na tzw. odzyskane ziemi, do Jeleniej Góry, Wrocławia, Świdnici, Zgorzelcia, syna premier, do perechidnego taboru i szpitala w Dźwinowi. Do 1950 roku przez to miejsce przeszło blisko 2000 Greków i Makedończów. Najczyslenniejsza grecka diaspora w 50. rokach 20. stulecia mieszkała w Policach, na piłnicz od Szczecina, w dijuczym tam drżawnym wychowawczym osaretku i 12 szkołach schoronienia i edukacyju naszło prawie 2,5 tysiąca dity. Był wśród nich otec Ekaterini Ewangelu, małto 900 roku. 10 roku późniejsze czysło Greków w Policach estymowano na 900 osób. Na zachodnim Pomory było ich 1450. Teper je blisko 4 razy mniejsze. Pod koniec 70. roku 20. stulecia po politycznych zmianach w Rycji ruszyły powroty. Wielu rodzin też polsko-greckich wyjechało. Stowarzyszenia Ella Sparea organizuje świąteczne stricze Greków z północnej i zachodniej Polszczy, wystawy i koncerty. Ewangelu zaznaczyła, że grecka wspólnota jest i będzie aktywna, aż i bez finansowej podpory drżawy. Cytuania. Rachujemy Hołowni na instytucjonalne podpertia, takie, które tykat kultury, edukacji. Chcemy wkazać szerokomu sospylstwu naszą tradycję, muzyku, tanci i kuchniu. Barcelona, stolicą świtowo-językowej różnorodności. Budut Tiszlemki. Autor listy Natalia Małecka-Nowak. Od 17 do 20 czerwca Barcelona stanie się centrum międzynarodowej debaty o buduczności języków świata. Language Diversity Forum, organizowane pod hasłem Globalne wykliki, samowystarczalność i networking, zabere językoznawców, aktywistów, przedstawników ONZ i UNESCO ta liderów mniejszościowych wspólnot z całego świata, od Pakistanu i Kanady, przez Chile i Kolumbię, po Senegal i Maroko. Budut Tiszlemki. Podiu organizuje Lingua Pax International w oficjalnym partnerstwie z UNESCO to badawczy projekt Fosterlang finansowany Europejską Unią. Roboczymi językami są kataloński, angielski i hiszpański, a uczestnicy będą mogli osnować automatyczne tłumaczenia na mobilne gracia. 17 czerwca junia językowy prawa i sospilna sprawiedliwość. Pierwszy dzień, który prochodzi w Instytucie Katalońskich Studii, otworia Teresa Cabre, wyducza Instytutu, Monika Perenia, wyducza Lingua Pax, ta Justyna Olko, koordynatorka Fosterlang. W centrum uwagi znajdzie się Generalna Karta Językowych Praw z 1996 roku i potrzeba jej aktualizacji. O tym, by sytuacja była odmierzyńczyma Nicolas Levrant, specjalny korespondent ONZ do spraw mężczyzn i Guilherme Canela z UNESCO. Den zapred dialog o dekolonizacji języka z uczestnią aktywistów z Meksyku i Chile. 18 czerwca junia. Aktywizm i rewitalizacja języków. Na Uniwersytecie w Barcelonie stricjać się przedstawnicy sospilnosty, których osnują zachybający język.

Demko, Lemko. Jaký ty? Pevno jest Polak? Ні. A może Rusnak? Ні. To Ukrainec? Ні. Я Демко, Лемко.

не думай. Про секунди звисока, а прийде час і сам зба.

0: Dobry wieczór. Witam w piatniciu i przed nami trzecia część noweli Petra Polańskiego Nepokorenej. Zapraszam bardzo serdecznie. Ruky podnosił jak wycyfrowana madam. Najpierwsze wyżniu czast, pak nyżniu. Na ostatok zawywał po mały dołoniu, kotra veličiną podibna do medwedioj baganczy. Łapy syłą mniejszała do miękkoho poduwu witru. Koli przyszło spynaty się na połonyny, Kiryl obyczni to stawał się hejby nedysponowanym, to zmuczenym, a w każdym razie przekonanym, że to ta połonyna bude samym takim hrbetom, jak i projdeny. Znaczyć się lis, połonyńskie trawy, na ostatok kamienia i moch i fertyk. Lem koli najaty był namy i prowidnik, radsze do transportowania koniom najpotrzebniejszych riczy, osobliwi kosza pełnoho gastronomicznych prysmakiów, rychtowanych na kulminacyju prochulki, tołdy Kiryl projawlał osobliwe zainteresowania, wzryty z werszka połonyny uhorsku stranu Karpat. Tak my, sitry, z prowitnykom bliżyli się już do Czornohory. Pizno, pidnicz, nasz Ilija zaciachnął nas do jakysoj lisowej zakutyny, pomedrze kyczery, z których widno już było niedaleku Czornohoru. Hyn my ciachnuli się, żeby ostaty na dolsze i po odbyci nelechki podoroży bezstarostliwi odpocznuty w hirskiej huszy. Riszyli my perespaty nicz w lisi, a rano zostajuczym sądziom pociachnuty na dołgi hyrbet Czornohory. Ne pomohli dołchy Kirylowy besidy, kotryj prekonował, że a czy je niedaleko dajaka austeryja, prysiłok, chyszka dajaka, a bodaj oborich, że człowiek i odczuwaty zaczynat to ty niczny, prochołodny kupeli. Pomimo wszystkich tych kirylowych prekonuwań, Ilija rozpriach konia, pustył samopasom i one dołha horiła w naszym obozie prawdywa bachryjana wacra. Spało się pak preczudowo. Nie budył nas kochut, ani zygariowej dzwin, ni żena me baturyła nas do dennych starunkiw, ni dity ne pohriał kuwale nad nami. Słowom, spali my jak zabyty. Minuła się nicz. Proderała się ranisznia jasnyna. Poczułem jak soho pobekuwania, a pak trisk ognia i besidu. Blysło perszyma promieniamy sące, proteriem oczy i stał. Smotriu? A nasz Ilijane smotriaczy na nasze zapasy prydbał prowiant, jakoho ne bywało. Był rozhority, bez żakieta, bez kapelucha. Pochodzuwał dbaczo popry ogny i besidował z chłopom, hucułom, kotry sprawlał na ogny barana. Świżoho, ciłoho baranat prydbał Ilija w czobaniu, juhasił. Specjał, kotroho my iszczy ne prymuwali, a kotry mał okrasyty naszu dołhu podoroż. One dołha prysmak był gotowy i Ilija wziął się budyty Kiryła.
1: Stawaj, jak żyjesz, jeszcze z takoho neju,
0: zaochoczuwał.
2: Neju takoho, ba, toż to by hodno byty czego ja neju.
0: Burknął napil sonni Kirył.
1: Besiduj, a taki marcypan siaty anynę prysnył.
2: Lukullus, najlipszy gastronom, wpałby w prawdywe zachopelinia.
0: Podumaj, świża baranyna, peczena na rożnach, nad otworenym ogniem, przyprawlena cygańskim sposobom.
3: Kiryl obernął się i pizrył na watru.
0: Na jego lice jawiła się słodka uśmiszka.
2: Baranyna? Zaprawdy tam baranyna?
0: No wrażej z tebe, syn.
3: Na tot raz zabył Kiryl i o toaleti, o przyczesuwaniu i zachopluwaniu się swoim urlaczym nosom i my z apetytom, kotry dostojno odpowiadał ustawam pyru, wzięli się do toho raniszniocho pitkriplinia.
1: Po pierwsze, zaczął Ilija, zamachojuczy szerokim nożom po peczeni i baranyni. Po pierwsze, muszę wam powisty, że zatiachnąłem już ważny wistyż to do Czornohory. Nie dumajte jednako, że odnosiat się ony do Werchiu i Debriu. To ty już same wynajdeme, choćby się jak skrywale. Tu rozchodzić się o suzictwa. Jak znate, ostajemy tu na dłuższy czas. Tołdy i Debriu nowych braknę konec kińciom. Czułem, że niedaleczko idy wyci sud. Ludę chwariat, przystupny, ludzki, ba, to znaczy prekrasny. A gutomu misto dekan, zastupnik dekana, ich otec, stary met prytrymuje. Zastisz, niedaleko je pustej dwir, kotry się nam aczyj prydast.
3: Znaczyt, zabesidował znysenyta Kiryl, wtynajuczy z baranyny za dobrą manierą listoczok za listoczką.
1: Huculska baranyna, de jakyma właściwościami, choruje na tepidirską. Zważywszy, win za jedno mał przy sobie to słowo, szto teren samo i karpacko i wysoczyny pit atmosferycznym wlejaniom wyklukuje w różnorodnosty klimatu odpowiednie rozwitia organizmu, bodaj i w maleńki i czasty, a zważywszy, dalsze żeliłem się koho plekania przyrodą.
0: Ta nie powęło się mu do kińczycy. Poczuły my striów huszczawyni. Z pomedze kuścił wkazał się myśliwski hord, za którym kraczał strilec w dołchym daku z zaobszyrnym do postawy żupani w kaszkieti z rucznycią na pleczu. My iszczy ne rozozrili się dobri, a Ilija już się dwychnął i pomachajuczy swoim szapoklakom pryklikował stylcia.
2: Otcze Aksenty, do nas! Do nas!
0: My zaprawdy przekonali się, że był to misto dekan i to niejaki inczylem otec tych ludzkich, przystupnych dziewic. Aksenty przybliżył się i z dajakim zaczudowaniem pozerał na nasz wczasny taki połudenok.
1: Moi przyjaciele Kiryl i Artemon.
0: W oczym liniu Ilija
1: Pozapoznawał nas i my byli jak dawny znajemy. Powywidowali my ho o łowlu, czy powęło się puknuty da jakąś wirynu, jak to się karę zruczny ciom po czornohori pochodzuwaty. Jakkolwiek, besidował paroch akcenty, człowiek głupiatysiati odberajuczy od horta w strilenu kaczku. A, no wyberat się człowiek zrucznycią, ponerze w huculskim kraju bez toho nebyty. Wyjdesz z rana za rosą iszczy, pukniesz szczonebut i masz się dobry. Znaczyć się, żyjesz na hucułach. Akcenty, choć mał już swój rok, nie stratył jeszcze szłajskoho powiedzenia. Za młodu bywał po akademicznych korpusach, nosił kolorową korpusową basamunu, a na dnes jeden zbytok ostał jeszcze prynem z tych czasiu, a to wymysna, cyfrowana biła lulka, przyjatelka sztomu drużyła, kotroj się nie puszczał ni doma, ni na orach. Bo prawdu reczy akcenty we krzyną perebywał w orach jak doma. Urodzenec Karpat, naszastać się ciłe Boże lito po swoich suchych, kamenistych nywach, nycz wyplekat na nich po pierwsze owes, a po drugie zas owes, a po trzecie nycz incze jak owes. I dostatok toho płodu odpeczatany był na wychladzi akcentyja. Niedarmo żupan nie przystawał do jego chudoho tiła, a oholeny peszczeky kostysto odznaczali się przy opalenym smachłym lycy. Tako i ciła odeża była zelenkuwatoho koloru. Społowiły im kaszkiet, otoroczeny, pozastichany peteliciamy żupan, rampasowy bokanczy, gutomu zawiązana na karku temnowyszniowa chustka, nadawały jomu wydok zabytoj w jakysi zakutyni świta brązowej statui, na jaku z dołchyma rokamy osiła sirozelena śnid. I na hneska to już wszystko, moi drodzy. Opowieść zaczyna się pomały, rozkruczaty. Mam nadzieję, że z zainteresowaniem ждете już na czwarty odcinek, a win w poniedziałek o 7 godzinie wieczorą. Dziękuję wam hneska za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

0: Jest ponedjeljok, 22 czerwca junija 2026 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Stoła rysunia Ruska Bursa w Korliciach prosit na praktyczną warsztatę dla żyteli niskiego Beskidu. Podczas warsztatów wkażemy praktyczne rozwiązania, które pomagają żytelom orientować się w procesach tokajuczych prostoru, środowiska i lokalnych inwestycji. Pobesidujemy między innymi o tym, gdzie hladać informacji o planowanych inwestycjach, jak prowierzyć planistyczne dokumenty, jakie instytucje odpowiadają za pojedyncze rozwiązania, jak korzystać z dostępu do publicznej informacji i informacji o środowisku, kiedy i jak brać udział w konsultacjach, jakie możliwości działania mają żyteli, kiedy dasz to rodzić ich wątpliwości. Będziemy pracować na konkretnych przykładach z gmin Sankowa i Uścia Ruskie. Warsztato powiedzie Anna Trejt, architektka, specjalistka do spraw ochrony przyrody w Zagalnopolskim Towarzystwie Ochrony Ptachiu. Podia odbude się już w najbliższą sobotę 27 czerwca junija w prostorach Ruskiej Bursy w godzinach od 11 do 16. Prosimy wszystkich, którym zależy od tym, jak będzie wyglądała nasza okolica i niski Beskid za 10, 20 i 30 roku. Warsztaty są bezpłatne. Podia finansowana z środków Nacjonalnego Instytutu Swobody, Centrum Rozwitku Gromadzieńskiego Sospilstwa w ramach urzędowego programu Fundusz Gromadzieńskich Inicjatyw Nowe FIO na rok 2023-2030. Gmina Uścia Ruskie informuje o drogowych utrudnieniach w najbliższą sobotę 27 czerwca junija. W związku z organizacją tego dnia sportowej podii Beskidzki Klasyk na obszary gminy Uścia Ruskie i okolic będą czasowo zakryte drogi. Bicyklista rusza rano z Uścia Ruskiego trasą przez Klimkiłku, Ropu, Łosia, Bilanku, Nowiciu i Odorne do Uścia Ruskiego. Dalsze pójdą trasą przez Kwiatoń, Szkwirtne, Hańczowu, Śnitniciu, Brunary i nazad do Uścia Ruskiego. Gmina podała na swoim facebookowym sajcie przybliżną godzinę zaparcia pojednych odcinków. Gmina prosi żyteli i szoferów o skorsze zaplanowanie podróży, trzymanie ostrożności i osnowania wyznaczonych objazdów. Kińcią tego tygodnia w Krynicy odbuda się czerwowa już czwarta edycja Małopolsko-Girskich Biegów. Głównym partnerem podii jest Małopolskie Województwo. Organizatory podii przygotowali różnorodną trasę wedłuczą sandecką i niską Beskidom. Największą wyzwą będzie Krynicka Sotka, trasa długości 100 km z przewyższeniem sięgającym 4580 m. Oprócz tego w programie znajdzie się różnotowarzyszące podii i atrakcje naprawione na obzorających i rodzinę. W programie znalazły się i biega dla dzieci i młodzieży ta towarzyski marsz seniora. Przypominamy, że już w najbliższy czwartek 25 czerwca junija w Dyrżawnym Etnograficznym Muzeum w Warszawie projdę wyjątkowa stricza. Pesida, że dotykała będzie aktualnego stanu kultury i języka lemkiu. Będzie ona refleksją nad dziedowizną i współczesną prysutnością lemkiu Rusyniu w europejskiej kulturze. W Pesidi wezmą uczest Oksana Graban-Nichtańska, Natalia Małecka-Nowak, Lidia Stefanowska, Juryj Staryński i Michał Szymko. Podiu powiedzie doktor habilituany Piotr Majewski. Uczest w debacie jest bezpłatna. Trzeba len pobrati darmowo bileto dostupno na internetowym sajcie muzeju. Tom, który jeszcze nie widzieli, wystawę formę prysutności sztuka lemki u karpackiego Rusyniu. Przypominamy, że będzie ona wkazowana w Warszawie jeszcze len do kińcia tego miesiąca.
1: To były nowiny Radia LM FM.
2: Prejď i ty na Rusenskú vatru. Днях 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa vže 15. Rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorým môže zažať i pravdevú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovch, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muziku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicou scénu ovládnuť fenomenál Kalibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát. A celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priašovský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

0: posłuchajcie dawnej opowieści pewnego dziada, w której przeszłość dziadowskiej doli jawi się niczym jutrzenka.
1: Teraźniejszość zaś to świat smutny, pełen goryczy, w którym przyszło mu bytować i musi walczyć z przeciwnościami losu.

Ценный убим.

0: Zahrajte, što si chłopci, zahrajte, wesoło.
1: Za Mirku, Mirku, daj ja.
2: To było w czasie stanu wojennego. Mama z dziećmi były w Gładyszowie. Ja za synoka przychodził tak, kiedy milicja pozwoliła, kiedy się przepustku dostało. Igor tylko co zaczął chodzić. Demko jeszcze nie chodził. No i kiedy ja zrył, że idę do domu, to Igor tak lecił strasznie po drodze tamtej kamienistej i się strasznie boją, że się poszpotyć wpadę. Вертання. Уж тілко пройдених доріг, уж ноги болят, коли ще курят гори. А стримай хід, а сяд на звлеченій, обдертій ялиці. Уж сама прося, а не зашляха пут, уж з-під тя не втіче. Стан, небоже, Pizry. Po wytołczeniej drodze, na szapku bilszej od kamienia, z projatym klekaniem nianiu żenę go tobi sen. Stan, posłuchaj, zwleczena guputy obderta, sumyt jalecia.

0: Ustawa z dnia 6 sicznia 2005 roku pronacjonalny i etniczny mężczyzny i proregionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczyznowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzn, mają prawo do posługiwania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzn. Głowni do rejestracji w aktach cywilnego uriadu i dokumentach testamentności.
3: Prynależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługiwania się mężczyznowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczyznowym języku.
0: Pomieszczania w mężczyznowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczyznowego języka albo w mężczyznowym języku.
3: Przed organami gminy, popry uriadowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn może być stosowane popry
4: uriadowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świta, wieczorem.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątnicy
0: w roboczy dzień.
2: Na program Trzy świta prosi dnes Demko Trochanowski.
3: Dobry wieczór, szanowni słuchacze, z tej strony Demko Trochanowski, Radio LEM FM na żywo z PIT warszawskiego studia Radia LEM FM w dzień 22 czerwca, junia 2023 roku. Witam was kraśni, zaczynający wieczorny blok na żywo. No i pewno się dowiadujecie, że kiedy to czerwiec, to pomaleńkę przybliżamy się ku tomu, że to już dwa ostatnie tygodnie, można powiedzieć, w wielkim skoroczeniu, półtora tygodnia, kolejne wysyłamy na żywo, potem wracamy jeszcze w sierpny, a wersny odraz. Czemu tak jest? Za to, że zaczyna się lito, zaczynają się wakacje i za to wracamy do was potem. No ale to jeszcze półtora tygodnia, ja tak przypominam. A też przypominam, że program Trzy świty będziemy westy to tu noci już godzinę do 9, a po 9 godzinie stritymy się my zas wszystko razem na diusie, żeby utrzymać ze mną do 9, a i po 9 będziemy się stryczać w programie Słowo Wycia, na który już teper bar skraśni. Proszę, to znaczy, że chyba mamy już to poryszone, kto, de i jak, o kotri godyni i czom, toż pomaleńkę będziemy zaczynać. Za to już chwilku, o chwilku się czujemy zaraz.

To bola Kulbaba, my vrtáme do studia Radio Lemefamin programu, ktorý si víte 22. červťa, júnia 2026 toho roka, aký je vľaťa 163. dňom toho roka v riojanskom kalendári. Do kýnčia roka ostaje 192 dny a v julianskom kalendári analogičnom máme odňaty 13. To bude 9. den, červťa, júnia. Dobrý, dnes za zachýdnym silom Świadkują Flavino, Kenti, Joan i Toma. A za schidnym kalendarzem dnes jeszcze śmiło możecie dzwonić do Aleksandra, Aleksija, Joana, Kiryła, do Marii, do Marty i do Tekli. Co mamy jeszcze? Mamy jeszcze takie międzynarodowe prazniki, jak na premier światowy, Den Beatla. Znate pewnie toto auto z oznakom Volkswagena, to po angielsku World Beetle Day, ustanowiony w 1925 roku w czasie jednej takiej wielkiej międzynarodowej stryczy lubiteli Volkswagena jak raz z tego modelu. To dnes to świat. Okrem toho dnes z anglickiego to bude World Rainforest Day, znaczy den świtowy, den deszczowego lisa, wstanowiony też przez non-profitową organizację i świadkowany jest od 2018 roku. A okrem toho, kto dneska świadkuje? Republika Kongo, Den Armii, w Salwadorii, Den Uczytela, na Haiti, dnes Den Prezydenta, Chorwacja świadkuje Den Antyfaszystowskiej Borby. Co jeszcze mamy w Kolumbii? Den Adukata, Dia del Abogado. A Latwia świadkuje Den Pamiaty Herojów. My dnes jeszcze dnes zaczynamy świadkować, tyle mi przypomnę, godzina 8, minut już 22, bude w nas w Radiu LMFM. Słuchajcie, trzy świty, na jak, o jak, do jakich wernu już ciłko mam dała pomóc.

Večer z Radiom Lem FM. Den z Radiom Lem FM. Lem FM na živo.

Bardzo się lubię dodać śpiewanka, udakę z Podkarpackiej Rusy. A minęło 20 minut do 9 godziny, za to wertamy do studia rozrytego jak w pekli, no ale dobry, tak musi być chyba w Litwie. Idziemy do rosyjskich rocznic związanych z dzisiejszym, wczorajszym, przedwczorajszym dniem i od tego ostatniego, co im wyminęło, ale pierwszego za poriadkom. Się odniosło 20 dnia czerwca, junia, obrodził się w 1725 roku Dionyzij Zubrycki, to rosyjski publicysta, to rekotolicki świeszczennik, malar, poeta i sospilny dziacz. Studiował prawo na Akademii w Koszyciach i w Pradzie. Ciż był członem Ruskiej Narodnej Rady w Starej Lubownej w Priaszowie. Pracował ciż w Użhorodzie i był jednym z osnowateli rosyjskiej rekotylicowej szkoły w Priaszowie. To ciż spił organizator pierwszej rosyjskiej narodno-kulturnej wystawy w Priaszowie w 1927 roku. W mer Dionizy Zubrycki w 1945 roku w Priaszowie. A narodził się to hojemne spomnę całkiem niedaleko w okresie Sabinów w Daczowi. Z sobotnim dniem ciż data związana z 1911 roku, kiedy to wrodził się w Becherowi Aleksiej Farynycz, to pedagog, pisatel i publicysta, był uczytelem medzieńczyma w Użhorodzie, w Mokaczowi, w Chusti, w Priaszowi, w Bardyjowi. Był ciż molegany przez komunistyczne władze w 1955 i 6 roku po sfingowanym procesie był poniewolony i kiedy go wypustili, był dalszym wychowawcą, był uczytelem w Sabinowi i na Priaszewskiej seminarii w Priaszowie, w mer w tymże Priaszowie w 1991 roku. Z wczorajszych rocznic przypomnę datę narodzenia Andrzeja Ligi z 1947 roku. To ta osoba, która w rosyjskim ruchu po 1989 roku była uczestna. Tiż był przy początku

Teraz v 1922 ročí v Nalemkovi v rodi uša pasil šalajda rizbiar v derevi predovšetkom v tom plaskátom stylu i v taký okruhý rizby skinčil školu v Sanoku v 1939 ročí a v 1945 ročí veselený na Ukrajinu. Tam, jak jem spomínal, do Odessy tam byl большую часть своего життя прожил аж до 1988 рока. No i jeszcze może dneśni rysznici, tak? Dwie daty smerty z 1829 roku. Wydatnej persony był to Petro Lodi, jaki wrodził się w seli Zboj. A to już wschodni regiony Przeszywskiej Rusy w 1764 roku, a w mer 22 czerwca, junia 1829 roku, het tam w Sankt Petersburgu, jak profesor tamtejszego uniwersytetu, ale to ta jego profesorska droga, moż powisty, była dost długa i ryżna, ponieważ po swoich studiach w Wielkim Waradynie i w Lwowie, tam w duchownej seminarii się wprzył Petro Lodi, został profesorem w Lwowie, pak był profesorem filozofii i matematyki na Jagiellońskim Uniwersytecie w Krakowie. Pak po tym dopiero w 1803 roku odeszł do Sankt Petersburga na tamtot uniwersytet, aż był na tylko moż powisty progresywny, że ho kusiczka tak zaczęli pacyfikować z jego tymi filozoficznymi poglądami. Zresztą tak się tym wszystkim tłumaczył, że to jednak to filozoficzne rozdumowania, choć i może progresywne, i może mało popularne. I jak już im powił, w mer w 1929 roku w Sankt Petersburgu, ale znany był i jego syn, operowy śpiewak, i wnuk Tisz Petro Lodi, jego wnuk był znany i sceniczną karierę zrobiła też jego dziłka, znana kameralna śpiewaczka. I jeszcze jedna może rocznica dneśnia z 2018 roku. W 2018 roku wmarła wydatna osoba współczesnej doby rosyjskiego życia. Myślę tu o docenci profesorze Juriju Pańko, który urodził się w 1933 roku, a w mer w 2018 roku, jak już powiem, w Oriabini. To rosyjski filolog, lingwista, slawista, leksykograf, autor współczesnego słowacko-rosyjskiego słownika i pierwszy dyrektor Instytutu Rosyjskiego Języka i Kultury w Prieszowie. Oczywiście aktywny uczestnik kodyfikacji rosyjskiego języka na Słowacji. 13 minut mamy do 9 godziny, za to nic jeszcze przejdziemy do chwili. Dumam, że dasz to. Zdychnemy za raty.

Słuchate LEM FM. LEM FM. Rosyjskie radio. LEM FM na żywo.

Tak, i wiertam do studia. Teper z chwilą, z prognozą. Idziemy do Gorlic, 22 gradusów jeszcze teper w Gorliciach. No i najbliższa nicz, może powiedzieć, będzie teplisia w Gorliciach. Temperatura niech pada niżej 18 gradusów, a najbliższe dni będą bars, bym powił, tepłe. To trzeba powiedzieć. Zaran do 26, tak samo jak i w Seredu, w czwartek do 28, 15 do 30, sobota zresztą cisz. W niedzielę do 33 i nie idą dalsze z dwóch przyczyn, że to te prognozy czasem się czym dalsze to nie sprawdzają, ale to aż strach i tyż, że to będzie dalsze, kiedy że już w niedzielę dojdzie do 33 gradusów i ciły to czas będzie bars, ale to bars tepło i duże słońce to barże. Oto to mi idę. Idę do Polkowic, gdzie jeszcze teper 23 gradusy i temperatura nad rano pada do 13 gradusów. Ale to te minimalne temperatury, one też będą iść w górę. Słuchajcie, co się będzie działo na zachodzie Polski. Tu na premierie Polkowic, zaran 23, pak sereda 29 i potem idą po jedno dnie 33, 35, sobota 36. Niedziela, a w nocy temperatura będzie tak schodziła, nie zejdę ani poniżej 20 w najbliższej. Weekend za to i w nocy ciężko chyba będę spać, kiedy nie mamy klimatyzacji doma, albo dobro z obok storin chyże albo hladił. No dobry, co się będzie działo w Prieszowi? Teper 23 gradusy, temperatura totaniczna, teper też najbliższej nocy bardzo wysoka, bo minimalno wpada do 19 gradusów około tej 4-5 godziny. Nad raną. Co jeszcze? Probaczcie. Zaran do 28, tak samo w Seredu. Czwartek 30, piątnica i sobota 32, w niedzielu 34. I ci już teraz się spodziewacie, że totaniczna temperatura będzie 100 razy wyższa w weekend, aż około 20 gradusów nad raną. Co dalsze w Mukaczowi na Podkarpackiej Rusy, teper 25, to już dnes temperatura niech pada niżej 20 w Mukaczowi. Zresztą dnes był bardzo horiaczo do 34, a tu będzie rosło, to znaczy zaran 30, pak 31, 32, 34, w sobotu też 34 i 35 w niedzielu. Nie będą się działo o nicznych temperaturach, bo one analogiczne do tego, co się będzie działo w den. I możesz powiedzieć samo. Słońce, komlożka na piwniczno-schidnich Madziarach. Dnes temperatura nie zejdzie w nocy, ani do niżej 21. 21 będzie minimalna. I też będzie rosło od zarany 29, seredu tak samo, pak 4, 31, pak 33, 34 i 35 od poniedziałka do niedzieli. No to idą te pierwsze do ruskiego Krestura. Ciekawe, czy tam chyba się mi zdaje, że najbardziej na południe w ruskim Kresturi to i noczy najmniejsze 20 gradusów będzie nad raną, a od zarany to będzie tak, że będzie 32, 33, 35, 36 i sobota, niedziela 37 gradusów przy pełnym słońcu. No, czeka nas bars horiaczy. To już ten nadził się, że będę teraz z radią LMFM w to horiaczy. Też ten dadę w tini sobie siisty w uczetej radyjko, telefon na słuchałkach albo dadę i odpoczywać lem, żeby nie na pełnym słońcu. A to były trzy świty, by się dawał Demko Trochanowski i my będziemy się jeszcze rzucać. One doła po 9 godzinie. A za trzy świty, drogi radio słuchacze, teper, bambar skraśni. Dziękuję. Trzymajcie się.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świta, wieczorem.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątki
0: w roboczy dzień.
3: A

Slovo väčšia. Program o slovách našich i nenašich. Dla pijanych slovami i slivžaždajúčach. O jazyku i na jazykach. Slovo väčšia. Skup, speka, spekota, tak môžu nazvať toto, čo sa teper aktuálne die v studiu Radio LMFM, z ktorého dnes naživo vysielam tot program Slovo väčšia. Za to sam znate, jak to jest. Dobry večer, dobry den, kiedy słuchate powtórzenia, a kiedy słuchate na żywo, to dobry večer. Demko Trochanowski stoi starony, znaczy demko@lm.fm i program Slovitia, znaczy to jazyku i na jazykach. Od raz podziękuję za bars. Wielką waszą aktywność z poslednego czasu zmy sobie pobesidowali fajnych paru dźwidań jem dostał. Zmy sobie ich rozobrali. Takich, już to już może tak uzbyli w Slovicy, ale zdaje się mi, że może i warto do nich wrócić, da jak i dopełnić i jeszcze omówić. Za to nie będę już teraz czekał. Lem wuczu to, co wse na początku, znaczy nasz azbukowy, muriankowy dżingiel. No i pidemy sobie do naszych tem, które ste przysyłali.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali M.
2: Azbuku.
1: A jak auto?
3: B. Jak bukov.
4: V. Jak vatra. H. Jak hora.
3: G. Jak gazda. D. Jak dora.
5: E. Jak ekran. J. Jak jeleń.
0: Ż. Jak żeto. Z. Jak zelin.
4: I. Jak igła. I. Czudaczne, bo na I. Sianyczne zacznę.
1: E. Je też zmanierowany. Seret słowa zachowane.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josef.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchyl.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
5: C jak cerkoł.
3: Cze jak czyżyk.
4: Sz jak szkoła.
0: Szcza jak szczawi.
5: Ju jak juhas.
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miachki.
4: Z twardą znaką.

I wracamy do Słowowieci po naszym dżingli, a od raz powiem, o czym będę teper, bo jak wstydnę, to jeszcze będę o innym. Ale na pewno do tego, co było tydzień temu, koleś się mi polubiła taka, takie powiedzenia, że dobry furman i na miejscu nawertać, za co ja na miejscu nawertam do poprzedniego programu. Nazwijmy się dalej o takich formach jak czoho i czom, a desy tam przynachodzi się już rozwinęło w to, że do czom już nie dodamy tej osobowej od czasosłowa byty tej małej czastki skoroczonej M albo S, a do czego dodamy? Czohom to zrobił, czohos to zrobił, zrobiła i tak dalej. I nachodzi toho M czy S, które dodajemy w pierwszy i drugi osobi tu jak raz minułego czasu. Takie widania desy tam przyszło i też fajnie jsme sobie podyskutowali na to temu, co absolutno wsiady w reczeniu można dawać to M i S po własnym. No i tu je musi, a tu probaczcie jeszcze tu druga część tego widania. Jak się ten proces nazywa? Zacznę od tej pierwszej części chyba najbardziej. Za to że tu już powiem, o czym sobie besiduję, ale na foni, tam na backstage'u, jak to besiduję, na mailach, że tu trzeba rozdzielić takus polski mechanizm tych kinciwok i lemkiwski mechanizm tych kinciwok, bo jak znamy, zresztą o tym jeszcze powiem, nie wse one się pokryła i to historyczne, oczywiście one są dost blisko, ale systemowo takus inaczej chodzi. Inaczej diut. No i tu myślę o tych formach, jak zrobiłam, które idę od zrobiła, jem, to dawno cię nie widził, albo nie widziła. I tu jak raz pomaleńkę idziemy do tego zwidania, czy wsiady w reczeniu możesz dodawać to M. Znaczy w każdym słowie, nieważne, gdzie ono stoi. Kiedlem ma je własne na kince, bo to dawno cię nie widziła. Możesz sobie porozumieć, dawno cię nie widziłam. Dawno cię nie widziałam, albo dawno cię nie widziła. To spiszą i tak dalej. No i to forma jak raz tu może na chwilkę też na pewno, jak się ten proces nazywa. Ja próbuję oglądać, jak mi się nazywa, to się mi zdaje, że to są, kiedyby da komu to było potrzebne, to są osobowy aglutynant. Tak to się śmiesznie nazywa w językoznawstwie. I to są wszystko tot kontynuacji dawnych form tego pomicznego czasosłowa byty, które kolesy mali formu zrobił jesm, zrobiła jesm, tak? Zrobił jest, zrobili jesmę, zrobili jeste, tak? One kolisy zwłaczali, aż one się skorytyli najpierw do zrobił zamiast jesm, czy zrobiła do jem, jest, jesmę do sme, a jeste do ste. I taku mało to ewolucję. No i tu na pewno trzeba powiedzieć, że to aglutynant, różni moż by ich powiedzieć, osobowy enklityk, tam zależnie jak na to smotrymę, tot małe czasteczko M i S, jak sme sobie powili, moż dodawać w reczeniu lemtoud, moż ich perestawlaty, ale lemtoud, kiedy dane słowo kinczy cia na własny, O, A, I, E, U. Večerium iu. Večerium iu. Tam na u pomiach po joci się kończy večerium iu. Ale już nie powiemy inaczej. O czym może już wyperażam ku temu, że večeriu iu i co tam dalsze. Tam nie kończy się drugie słowo na własnej, za to już nie schosnujemy tej korotkiej formy. Za to, na to zwidania, czy możesz dostawić po każdym słowie jakiś się kończy w reczeniu na własnej, no odpowiem, że raczej nie. Spostrzegł taką prykmetu, taką właściwość, że zakończenia danego słowa na własnej,
to raczej taka fonetyczna wychoda, ale nie wystarczy do tego, żeby wsiadę, może to M, C, S postawić. Za to wezmę sobie to reczenia dawno nie była doma. Które idę od dawno, jem nie była doma. Możemy z dołową formą czasosłowa byty powiedzieć dawno jem nie była doma, albo dawno nie była jem doma. A w tej skoroczeniej formie mamy dawno nie była doma, albo dawno nie byłam doma. Ale posmotmy sobie na to poslednie słowo w tym reczeniu, doma. Ono też się kończy na własnej. Za to spróbujmy. Kiedy można było dostawić to M, które pochodzi od jem do każdego słowa w reczeniu, które kończy się na własnej, to w takim porządku tego reczenia byśmy mogli uzyskać dawno nie była domam. No i tu już pewno czujecie, że to raczej tak chyba nie będzie. Czom tak jest? No bo posmutne sobie, tak, że to nienaturalne jest, takie błudne. No za to, że to poslednie słowo się mi zdaje już jakosy, tak kiedy douczyłem do niego to tu krótką formę jem, to już nie będzie tak dobrze zwuczało. Za to z posteriu jem, że zdaje się mi może go dostawlaty w reczeniu. To jeszcze dumam, że jest do prowirinia na більшій базі це так фактично є, але тото, що їм встиг за, на ну, пару на цетьох примірах провірити, виходить мі складати міся до того, що кіт би ми тото переставили, давно дома не була, давно домам не була, byłoby w porządku, kiedy to doma by stojało przed czasosłowem. Dawno doma nie byłam. Ciż by było ok. Ale, kiedy to słowo, które stoi już w myśluj o porządku uczenia, które stoi już po czasosłowi, zdaje się mi, że do uczenia do niego tej cząsteczki M aglutynantu, jak my sobie już powili, będzie zwuczało bardzo sztuczni, naturalni, a okrem toho nikto tak nie chwaryt. Posmutmy sobie, posłuchajmy takich rzeczy. Dawno nie była domam, wczera wernął domium, no tam już nie, to już zdumuję, bo tu nie je własnego, ale długo czekała na nehom. Absolutno bez sensu. Dołhom czekała na neho, dołho czekałam na neho, albo to neho musiła, które stoi już za czasosłowem, musiłoby, co jest dozwolone, musiłoby być przed czasosłowem i to by było dołho na neho czekała, albo dołhom na neho czekała, albo dołho na neho czekałam. I tak zależność, taką właściwość może, która się zrodzi neodołga w pryncyp, kiedy zacznę bilsze tych rzeczeń rozpisywać, zdaje się mi, że bude jak najbardziej prawilna i jak najbardziej dobra dla ucha. Co znaczy, podsumujuczy, że i odpowiadajuczy na to zwidania, cytotu enkrytyczną czastyczku maleńku z pomicznego czasosłowa byty, znaczy z jem i jest, to tu skoroczeną czastyczku moż w reczeniu dawaty wsiady, odpowiadam na teper ni, nie moż dawaty za to, że ona po prostu nie zuczyt i nikt to tak nie wysiduje, a kiedy na kolim powił, że wsiady, lem, żeby kończyło na własnej, to tu już weryfikuję to, że kiedy jest za czasosłowem, to ono nie będzie zwuczało. Zresztą
Kiedy byśmy sobie tu jeszcze zrobili w kurs to, co ja przybyła u sztuczni robyty, bo tu nie jest analogii pomiędzy polskim językiem, albo nie jest pełną analogii pomiędzy polskim językiem czy cycylem kijowskim językiem, za to, że wspomnął jem o mużskim rodzi tego minułego czasu. To znaczy dawne to jestem jest, które w nas przeszło do jem i do jest. Jak znamy w polskim języku sud, tak normalny, fleksyjny form zrobiłem, poszedłem, mówiłem. Zrobiłeś, poszedłeś, mówiłeś. No i tu jak raz toho pryncypu nie schosnujemy w lękiwskim języku, o tylko, że naszą formę, ja zrobił, ja piszą, ja gwarył, one nie kończą się na własnej. Spostrzeżcie to, że jednak taka forma, choć już czuję tak, zrobiłem, gwaryłem, robiłem, besiduałem, absolutnie trudny zwuczat i sud nieprawilny, absolutnie nieprawilny, to sud dost wielka kalska z polskiego i stojat w sprzeczności z tym pryncypom, o którym my besidowali, że to maleńkie, enkrityczne czasteczko pochodziacze od jem i od jest, możesz douczyty do słowa, niekoniecznie do czasu słowa, ale możesz douczyty do słowa, które stoi przed głównym czasosłowem i kończyć się na własnej, no ciż w zapisie, ciż na jotu, besidowałem o tu o weczerium iu, weczerium iła, ale tu już kiedy sobie oduczymy od weczeri to czasteczkę krótko zjem, tolem w żeńskim rodzi budemy maty. Weczeriu jem iła, znaczy weczerium iła, albo weczeriu iłam, a w mużskim rodzi weczerium iu, ale weczeriu jem iu i nie będę już trzecio i to i możliwości za to, że iu to czasosłowo w mużskim rodzi w minułym czasie kinczyć się na so własnej za to, co wychodzi z pryncypu, z tego najgłowniejszego pryncypu, gdzie możemy to czasteczkę dostawlać to tu jak raz toho zrobić nie możemy. I co tu jeszcze bym powiedział takiego, na co tu trzeba uważać? Otóż trzeba pamiętać, że nasz lemkiwski rosyjski język, jak etymologiczno-schidnio-słowiański, ma tu jeden taki możpowisty problem i się mi zdaje, że jak raz to jest perenykania z zachidnio-słowiańskich języków, z przyczyny sąsiedztwa tych języków, z przyczyny też asymilacji takich form w minułym czasie, o których możemy powisty, dla których waliat jajem, że nie je jajem, to znaczy ja był, albo był jem. To znaczy, że czom tak jest? Bo historyczno i systemowo to ja był jem, znaczy to ja jem, ono systemowo pidozrene, bym powiedział tak. Za to, że zawerszat w sobie, moż powisty, dwa tak pokazateli pierwszej osoby. Znaczy ja i jem. Tak? To znaczy to ciszy odnosi się do domeny. No to ja był jem w tej formie moż powisty dwa raz, dwoimy to pokazateli pierwszej osoby. No i za to nasze pierwsze gramatyki wskazywali na taką formę, jak ja był jem, ja była jem, jak nieprawidłne. Znaczy może być albo ja był, albo był jem. No i to jest bardzo logiczny układ. Ja był jem, była jem, było jem. To są to te prawidłowe formy.
posmotme sobie na wruczanie duch nowicza, który pisze, ja Rusin był, jestem i budu. To jak raz jestem, to ta starsza forma. Ale to nie jest tak, że ja Rusin był i win tu źli, to pisze. Znaczy, że ja Rusin był, ja Rusin jem i ja Rusin budu. Lem tu jest kusiczka incza sprawa. To ja razem z był, albo ja razem z jem, albo ja razem z budu, to ona nie nese w sobie lem toho zdwojenia. To znaczy, ona jest zdwojena, ale tu idę bardziej o takie podkreślenie. Ja Rusin był, ja Rusin jem, ja Rusin budu. I zdaje się mi, że jakby z mnie to nie posmotili, to jednak to ta forma daku z zachodnio-sławiańskich języków nam perenika do lemkiwskiego. Do lemkiwskiego możesz powiesti systemu do lemkiwskiego języka. Za to na roboczo bym powiedział tak, że najbardziej idealna, prawilna forma jest ja zrobił to. Ja kupiła to. Ono śwityło długo. Znaczy, słońce śwityło długo, ono śwityło długo, my zrobili, wykupili. Zresztą tu trzecia osoba, nie znam, na co im dał, ale wezmę sobie, ja zrobił, ja kupiła, ty zrobił, ty kupiła, my zrobili, kupili. I tu jest jasno, mamy odniesienia do osoby ja i forma minułego czasu dla tej osoby. Już nie dwoimy tej osoby, nie podkreślamy dwa razy, albo nie informujemy w reczyniu o dwa razy, kto waryt, że ja zrobił i jem. Możemy zrobić, ja zrobił jem. Ja kupiła jem. Ty zrobił, albo zrobił, jest. To kupiła, jest. Albo kupiłas, prosto. My zrobili, albo zrobiliście. Wy kupili, albo kupiliście. I tu, oczywiście, besiedujemy o świecie idealnym, jak już im powiem. Bardzo często w besiedzi, przede wszystko w besiedzi, idę nam do tego, że dwoimy to na wzór polskiego języka. Tu jak raz to ta pomiczna, to forma pomicznego czasosłowa byty, co prawda nam budę się dwoiła. Bardzo często ja kupiła jem, ja kupił jem, ty robił jest, ty robiła jest. No i to lekko zwłóczy tak, jak to zdwojenia. Za to, jakbym mał podsumować to tu dzisiejszemu temu, jak raz to tu temu toho zdwojenia i wszystkiego, co się odnosi do tych enkrytycznych, maleńkich, skoroczonych form od pomicznego czasosłowa byty, powiedziałbym najbardziej literacko, trzeba wybrati ja kupił, albo kupił jem, ty zrobiła, albo zrobiła jest. Co jeszcze bym dodał tu do toho? Ale znam, że to język idę do peredu, bardzo często się miszat, bardzo często, bardzo skoro się asymiluje, za to w tu mamy poczasty syntaksys i fleksyjne kinciłki, tu budeme maty tot problem i wse budeme się boroty z tym, że to te formy, które są dost podobne w polskim języku, budą tu wchodzić nam do lemkiwskiego języka w podobny sposób, choć tak jak im powiem na samym początku, że historyczno to był to sam proces i w polskim, i lemkiwskim języku, ale systemowo już dakus inaczej włączył to tylko rotszy, enklityczny form pomicznego czasosłowa byty do lemkiwskiego języka i do polskiego języka. Toż, jakbym to jeszcze tak na zakończył. Ja zrobił dobry,
albo zrobił jem dobry. Ty kupiła sukniu, albo kupiła jest sukniu. Pamiętajmy jeszcze o jednym. Neue Form zrobiłem. Neue Form chodziłem za to, że forma mużskiego rodu w minułym czasu kończyć się na robił, chodził, znaczy tam neje na kińcy własnego, za to nie dodamy tam tej maleńkiej czasteczki skoroczenej zjem. I jeszcze trzecia riczka, która wychodzi z dneśniego zwidania, czy wsiady, możesz stawlaty to tu małą czasteczku, skoroczeną czasteczku pochodziaczu od pomicznego czasu słowa byty. Na skoro możu powiesty, że nie, bo kiedy aż i słowo, które się kończy na własnej, ale stoi za czasosłowem w ryczeniu, to już to nie schosnujemy. One musi być albo peret, długo cię czekała, albo długo cię czekałam, ale kiedy jeszcze dodamy doma, to już do doma na kińcy nie możemy dostawić tej skoroczonej formy jem. Chyba, że to doma si przestawimy peret czasosłowo, to będziemy mati długo doma cię czekała. I to już będziemy mati wszystkie pryncypy przy sobie i znamy, kiedy dostawić jem, jest w skoroczonej formie. A kiedy macie takie zauwagi, a ja pani Darii bardzo dziękuję za to zadanie, chyba jem na początku powiem. Trzymajcie się ciepło, piszcie na demko@tlem.fm jak najbardziej w takich, a i w innych temach. Dziękuję serdecznie. Słowo wycia. Program o słowach naszych i nie naszych. Dla pianych słowami i sliw żażdajuczych. O języku i na językach. Słowo wiecie.

wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Beskidzie Niskim, a szczególnie Łemków, których spotkałem na swoich drogach reporterskich właśnie w wielu miejscowościach, a szczególnie w Bielance, w Gładyszowie, w Puściu Gorlickim, zwanym dawniej Ruskim. Pozdrawiam serdecznie, a szczególnie pozdrawiam słuchaczy radia LEM FM. Krzysztof Krzyżanowski.

Magnus Medical, dystrybutor chirurgicznych instrumentów i medycznej aparatury, neobchidnych na każdym operacyjnym bloku. W ofercie Magnus Medical znajdziecie narzędzia wyprodukowane podle wszystkich norm Europejskiej Unii. Magnus Medical dostarczy chirurgiczne instrumenty po całej Polsce. Więcej znajdziecie na sajcie magnusmedical.pl. Magnus Medical, dystrybutor narzędzi i urządzeń chirurgicznych oraz aparatury medycznej niezbędnej na każdym operacyjnym bloku. Magnus Medical dostarczy sprzęt chirurgiczny z wielu dziedzin medycyny na terenie całej Polski. Więcej informacji na stronie magnusmedical.pl.

0: kości wlewa istnienie. Kto czyni pierwsze poruszenie? Do ciała nam wkłada zakochanie. Możliwym czyni mimowanie.
1: Głosowi w pieśni nadaje brzmienie, a rozumowi zrozumienie. Ważne chwile napełnia znaczeniem tak mocnym, że reszta staje się milczeniem.

stwierdzić da się niezbicie. Zawsze o krok dalej niż dowód, który daje, by w faktach mieć pokrycie. Wchodzę miękko do krainy niepewności, mały wiary krok, wielki krok dla ludzkości.